0: FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. Super FM.
4: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
1: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
4: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
5: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Jest zapowiedź MSWiA po fali fałszywych alarmów. Kolejna charytatywna zbiórka Łatwoganga i kolejny sukces.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
6: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
7: Kolesiostwo. To było nie do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
8: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
5: Trwa zliczanie głosów. Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
9: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
10: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
9: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
5: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
11: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Swoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
5: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwogang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
1: Super FM.
0: pogoda.
3: Już 12, a będzie tylko więcej stopni w Szczecinie. Po południu 25, cały czas słonecznie. We wtorek nawet 29 czy 30 stopni i to nie są żarty.
4: Dzień dobry. To Super FM.
3: Bardzo gorący, bardzo upalny tydzień nam się szykuje w naszym mieście, moi drodzy, no bo jeżeli patrzę, że 29 stopni we wtorek, a w ciągu tygodnia ma być bardzo, bardzo podobnie, no to trzeba przyznać, że szykujemy się już na upały. Iście letnia aura w naszym mieście. 4 minuty po godzinie 6, to jest audycja Dzień Dobry, to Super FM.
4: Dzień dobry, to Super FM.
3: A ja nazywam się Bartek Czetowicz i życzę wam miłego dnia.

Dwie jedynki, czyli 11 minut po godzinie 6. Słuchacie radia Super FM, a my mówimy oczywiście o Szczecinie. Kochani, ważny dzień, środa, 27 dzień maja. W środę ruszy w pełni przebudowa ulicy Emilii Plater. Rozpoczęcie robót oznacza wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Pierwszy etap prac, robót, no i też tej czasowej organizacji. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać od środy, 27 maja, od godziny 3 w nocy, czy 3 rano, już jak zwał, tak zwał, zależy o której wstajecie. No i od tego dnia na odcinku od ulicy Miedzianej do Firlika ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, po jednej stronie jezdni, w stronę ulicy Firlika. I wiem, że to będzie problematyczne, ta przebudowa ulicy Emilii Plater dla mieszkańców Niebuszewa między innymi, no ale trzeba to zrobić, przekonują urzędnicy, no i chyba lepiej szybciej niż później.

Dobry, dobry, pozytywny, to jest poranek. Również na ulicach Szczecina. Witajcie, 18 minut po godzinie 6. Nie ma teraz kolejek, nie ma korków. Ba, nie ma nawet żadnych odwołanych kursów w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Także bardzo pozytywnie dzieje się w poniedziałek, 25 maja. I mam nadzieję, że nie inaczej będzie im dalej w las, tym mniej paradoksalnie drzew. Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła w piosence pod tytułem Nie mówię tak, nie mówię nie. Oni jeszcze przed godziną 6.30 najpierw Are You With Me i Lost Frequencies. Oni już teraz.

0: Klasyk, klasyk, Fleetwood Mac i Everywhere w Super FM przed 6:30. Prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na środę. Już za moment na naszej antenie.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
4: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku Pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.

0: reklamie. Super FM. Pogoda.
1: Było 12, a już 13 stopni i wiem, pomyślicie sobie, no z czego on się cieszy, że raptem o 1 stopień poprawa tylko, czy 1 stopień więcej niż jeszcze pół godziny temu. Po południu dzisiaj 26 stopni, wiatr umiarkowany, jutro 29, a nawet 30 stopni w Szczecinie i to wcale nie są żarty. Również wiatr umiarkowany w porywach do 35 km na godzinę. Tak będzie jutro i to będzie bardzo gorący tydzień.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
1: Gorący, również jeżeli chodzi o muzykę, oczywiście na antenie radia Super FM, tylko te najlepsze przeboje, równie gorące jak będzie dzisiaj w naszym mieście na zegarach 6:30 i pierwszy dowód na to już teraz.
2: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jest bardzo dobrze jak na razie, a to przecież poniedziałkowy poranek na antenie Radia Super FM. Dobrze i przejezdnie teraz na ulicach Szczecina. Kolejek nie ma i mam nadzieję, że tak już pozostanie. Oczywiście polecamy się, można dzwonić 912455 albo pisać Messenger Radia Super FM, także czeka, jeżeli są utrudnienia, piszcie, dajcie znać, przekażemy innym. Przypominamy, że od środy 27 maja ruszy w pełni przebudowa ulicy Emilii Plater. Rozpoczęcie tych robót oznacza wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Właśnie od środy na odcinku od ulicy Miedzianej do ulicy Firlika ruch będzie obowiązywał tylko w jednym kierunku po jednej stronie jezdni, czyli w stronę ulicy Firlika.

Sophie, Alice Baxter i Wszystko Jasne, Murder on the Dance Floor w Super FM, 6:48 w poniedziałek. No to jest taki trudny moment, podejrzewam, dla wielu osób, żeby wstać, żeby zebrać się do swoich tygodniowych obowiązków. Już mówiliśmy w tej godzinie, jeszcze krótkie, szybkie przypomnienie w radiu Super FM, że rusza przebudowa ulicy Emilii Plater od środy, zmiany w organizacji ruchu. Od ulicy Miedzianej do Firlika ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, po jednej stronie jezdni, w stronę ulicy Firlika oczywiście. Tak będzie od środy na ulicy Emilii Plater, no więc uważajcie i oczywiście no, warto zwrócić na to uwagę, żeby nie zostawić samochodu zaparkowanego wzdłuż ulicy Emilii Plater, bo mogą być z tego problemy. A prace tam na Niebuszewie ruszają w najbliższą środę.

0: Dokładnie tak jak my. Jesteśmy również rozpędzeni w stronę słońca. Lato w Szczecinie w tym tygodniu. Naprawdę, to nie są żarty. Jutro 30 stopni w naszym mieście. O tym między innymi będziemy mówić po godzinie 7. Najpierw oczywiście będzie serwis informacyjny za 3 minuty. Dokładnie. Jeszcze 3 minuty i będą wiadomości w Radiu Super FM. Muzyka, pomoc drogowa. To wszystko, co lubicie najbardziej. Jeszcze przed nami.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z Radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Wiadomości Super FM.
1: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
3: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
1: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. A wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
1: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM. Pogoda.
7: Nie ma natomiast maksymalnych słupków temperatur, maksymalnej liczby stopni dla Szczecina, bo w tym tygodniu bijemy rekordy. Teraz termometry w naszym mieście pokazują stopni 13, prawie 14, maksymalnie w poniedziałek, czyli dzisiaj 26, jutro 29, a myślę, że będą takie miejsca w Szczecinie, kiedy jutro trójka pojawi się z przodu i to wcale nie jest prima aprilis.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Dzień dobry. To Super FM.
7: Dużo szczecińskich tematów w tej godzinie. Będziemy mówić oczywiście o tym, jak radzić sobie z upałami, ale nie tylko, bo na przykład mieszkańcy Pogodna mogą cieszyć się zupełnie nowym parkiem. Także takie doniesienia z miasta także będą. My oddajemy to, czym żyje Szczecin w audycji. Dzień dobry, tu Super FM. Dzisiaj 25 dzień maja. Najlepsza muzyka i Bartek Czotowicz. Dzień dobry.

KM, czyli Kylie Minogue w Super FM. 11 minut po godzinie 7 w poniedziałek. Mieszkańcy Pogodna mogą cieszyć się zupełnie nowym parkiem. Patrzę na zdjęcia i mówię wam, jak wygląda. Chodzi o park pomiędzy ulicami Korfantego i Mickiewicza. Tam powstała całkiem nowa, zielona przestrzeń, która łączy w sobie wiele funkcji. No i zdaniem urzędników może stanowić takie nowe centrum osiedlowego życia. Co tu mamy w tym nowym parku? Między innymi plac zabaw dla dzieci, a nie, to akurat jest wybieg dla psów, ale przyrządy są podobne, zresztą plac zabaw dla dzieci też tam jest, także i dzieci mogą się wybawić, i psy mogą się wybawić w tym parku. Co więcej, to oczywiście nowe nasadzenia, świeże nasadzenia, no i przede wszystkim sporo zieleni, żeby się schować przed słońcem, dlatego warto, przypomnę, pomiędzy ulicami Korfantego i Mickiewicza na Pogodnie jest nowe miejsce, żeby schować się przed słońcem, a w tym tygodniu mogą być takie momenty, kiedy będziecie tego potrzebować.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Pieczołowicie, regularnie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina i oczywiście mamy te pierwsze kolejki na Gumieńcach między innymi, także będzie trzeba zwolnić na Europejskiej czy na Ku Słońcu. Sporo samochodów także na Pomorzanach, chodzi między innymi o ulicę Mieszka I czy Nabrzeże Wieleckie i okolice Mostu Długiego. Coraz więcej aut dojeżdża między innymi do ulicy Warcisława, Ronda Sybiraków i Ronda Giedroycia, na przykład od strony ulicy Krasińskiego, ale także na Bogumińskiej, czyli tam będzie trzeba na chwilę się zatrzymać. Jeżeli chodzi o Prawobrzeże Szczecina, to oczywiście węzeł Kijewo plus 10 minut dla tych, którzy zjeżdżają z autostrady A6 i jadą w kierunku centrum naszego miasta. Oczywiście czekam na te telefony, sygnały od Was 912455 albo piszcie na Messengerze do Radia Super FM. 19 minut po godzinie 7.

0: nie chciałby wysłuchać odrobiny rock and rolla w rano, w poniedziałek, 25 minut po godzinie 7, od razu jakoś tak życie staje się lepsze. A jeszcze jeżeli dodamy do tego, że za chwilę wiadomości w Radiu Super FM o 7.30, najważniejsze tematy ze Szczecina, informacje sportowe, prognoza pogody, jest o czym mówić, naprawdę, dzisiaj i jutro. No szczególnie jutro nawet 30 stopni na termometrach. Wiem, być może nie dowierzacie, ale tak właśnie będzie. O szczegółach będziemy mówić o 7.30, czyli za 4 minuty.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: I po reklamie.
8: 7.29 i 57 sekund, także już 7.30 można powiedzieć. Andrzej Kutys i wiadomości. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, zaczniemy ten poniedziałek czymś ekstremalnie pozytywnym. Łatwo Gang, Adaś z Morzyczyna i zebrane miliony dla dzieci z DMD. Pełnomocnik inwestora z Podiów w rozmowie Radia Super FM. Pogoń remisuje na koniec sezonu.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Prawie 20 milionów w 3 dni. Charytatywny stream Łatwo Ganga, w którym udało się zbierać pieniądze także na leczenie Adasia z Morzyczyna, chorego na dystrofię mięśniową Duszana, czyli DMD. Jego historia już wcześniej była znana w Szczecinie i regionie, gdy organizowano przeróżne aukcje i inne akcje wsparcia dziecka, a Piotr Hanke, Łatwo Gang, w ten weekend pojechał rowerem z Zakopanego do Gdańska dla dzieci chorych na DMD. Najpierw udało się pomóc 8-letniemu Maxowi, później 4-letniemu Adasiowi, a teraz jest już ponad 10 milionów złotych na koncie 2-letniego Wojtusia. Rodzice Adasia Orlika na facebookowym profilu z Adasiem przeciw DMD dziękowali wszystkim darczyńcom, czekając na Łatwo Ganga w Gdańsku, aby osobiście przywitać Piotra Hankę na finiszu jego streamu.
2: Dziękujemy!
3: Dziękujemy bardzo, to jest fantastyczne.
2: 3,5 miliona ludzi, nie wierzymy, po prostu nie wierzymy. Dziękujemy z całego serca, Piotrze, dziękujemy.
0: Rodzice Adasia zapraszają też do udziału w kolejnych zaplanowanych wydarzeniach. Będą wsparciem i przypomnieniem, że w Polsce wciąż są dzieci chore na DMD, gdzie koszt jedynej na świecie genowej terapii to ponad 15 milionów złotych.
1: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
0: Zmieniamy temat. A temat bazy paliw w Podjuchach, wybudowanej bez pozwoleń, jest bez wątpienia jednym z najbardziej dyskutowanych i gorących w ostatnich tygodniach. Mieszkańcy manifestują, radni miotają gromy, a dzisiaj w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 głos z drugiej strony w studiu prowadzący audycję Michał Kaczmarek. Jestem przekonany, że będzie dzisiaj gorąco w studiu. Dzień dobry.
4: To się okaże, aczkolwiek rzeczywiście mecenasa Kacpera Stukana jeszcze u nas nie było, a będzie dzisiaj po godzinie 8 rano, a porozmawiamy między innymi o tym, czy inwestor w ogóle bierze pod uwagę fakt, że baza paliw w Podjuchach może zostać rozebrana. Jeżeli bierze pod uwagę, to kiedy taka decyzja zapadnie, jeżeli nie bierze, to jakie ma jeszcze argumenty, żeby inwestycji zbudowanej bez pozwolenia na budowę nie wyburzać. O tym po godzinie 8 na żywo.
0: Zapraszamy mecenas Kacper Stukan u nas w studiu.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
0: Przewaga w pierwszej połowie, w drugiej nieuznana bramka, która zdaniem trenera została zdobyta prawidłowo, a potem czerwona kartka dla bramkarza, przez którą między słupkami stanąć musiał napastnik. Piłkarze Pogoni w pełnym emocji ostatnim meczu sezonu zremisowali w ten weekend 1-1 u siebie z GKS-em Katowice. Bramkę dla portowców w 31 minucie zdobył Filip Czuić. Potem prowadzenie podwyższył wprowadzony z ławki Kamil Grosicki, ale sędziowie uznali, że był na spalonym. To był błąd, komentował na pomeczowej konferencji trener Pogoni Tomasz Tomasberg.
5: To był taki dziwny mecz na pewno. Graliśmy z drużyną, która walczyła o Europę. Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę. Stworzyliśmy sobie wiele okazji do bramek i tak naprawdę mogliśmy spokojnie schodzić na przerwę z większą przewagę. Dla mnie kluczowa sytuacja to jednak to nieuznanie bramki Kamila Grosickiego, który moim przekonaniem było błędem i oczywiście można robić błędy, ale nie kiedy masz ponowną okazję do poprawienia swojego błędu i sprawdzenia tego na warze, no to nie możesz popełniać takich błędów.
0: Ostatecznie portowcy sezon 25-26 w piłkarskiej ekstraklasie zakończyli na 9. miejscu z przewagą 7 punktów nad strefą spadkową. Do gry w Europie Pogoni zabrakło z kolei 5 oczek. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM. Sport.
6: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w 3 setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała spotkanie. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
7: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
6: Aby to zrobić, Frank będzie musiała jednak pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tym samym Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
8: Do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
6: Kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a zwycięstwo da Industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy, w niedzielę za to 15 etap po finiszu z czteroosobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dversnes Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Winigo.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Super FM. Pogoda.
11: To nie są żarty. Przypominamy, że w tym tygodniu 30 stopni w Szczecinie. Tak będzie już jutro. Dzisiaj maksymalnie 26, teraz 14 i tylko słońce w prognozach na ten tydzień.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Dzień dobry, tu Super FM.
11: Oczywiście to może się przecież jeszcze zmienić. Na pewno poniedziałek, wtorek i środa to będą upalne letnie dni. No a jak lato, to Joe Cocker i Summer in the City. 7:36. Mam nadzieję, że to będzie piękny dzień. Jeżeli chodzi o pogodę, to na pewno będzie.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, że kolejki w kierunku centrum Szczecina, bo na przykład węzeł Kijewo w stronę centrum. Tam nawet 10 minut teraz doliczycie do trasy rano. Sporo samochodów także na Granitowej, batalionów chłopskich w kierunku ronda w Zdrojach. Tak jest na prawobrzeżu Szczecina. Długie kolejki na trasie zamkowej w stronę właśnie prawego brzegu. Czyli wyjazd z centrum, trasa zamkowa. Tutaj niestety trzeba zwolnić. No i kierowcy stoją w długich kolejkach. Zdecydowanie lepiej będzie wyjechać mostem długim, ulicą Wyszyńskiego. Tam nawet nie ma takich długich, takich poważnych kolejek czy utrudnień, ale trasa zamkowa, trudno teraz z wyjazdem, naprawdę lepiej będzie wybrać się mostem długim Wyszyńskiego i Energetyków. To jest, myślę, ważna podpowiedź o poranku. Kilka minut doliczycie do porannej trasy, jadąc ku Słońcu Europejską przed rondem Gierosa, oczywiście także Zegadłowicza przed węzłem Głębokie oraz na przykład Mieszka Pierwszego. Najpierw trzeba zwolnić przed skrzyżowaniem z Milczańską, potem przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich. When I met you in the...

9, dokładnie. 9 minut zostało do godziny 8, a 30-stopniowe upały w Szczecinie. Tak będzie jutro, dzisiaj nawet 26 stopni, czyli też przyznać trzeba, że nie najgorzej.

0: Wiosna chyba się wycofuje. Jak uchronić się przed słońcem? Oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie o kremie z filtrem.
1: Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami.
0: Tutaj można na przykład połączyć przyjemne z pożytecznym, bo na przykład można wysmarować komuś plecy, no bo tam trudno dosięgnąć żonie, mężowi, koleżance, koledze. Dobra, już się nie zapędzam. Po prostu pomagajmy sobie, moi drodzy, w tym trudnym czasie.
2: Lato, lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce.
0: Bo lato na całego w Szczecinie, naprawdę. Dzisiaj przedsmak, jutro 30 stopni, będzie się działo.

0: porannej rozmowie Radia Super FM wracamy do tematu bazy paliw w Podjuchach, a więc o Prawobrzeżu będzie mowa. Najpierw serwis informacyjny, a potem oczywiście 8:03 Michał Kaczmarek i jego gość.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
3: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
4: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
5: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
3: O, teraz to widzę wyraźnie!
6: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
0: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
0: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
0: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwo gang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffmann podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
3: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
1: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwo Gang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
4: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to wspaniała rzecz się stała, jestem dumny z Was, dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę, ponownie się zjednoczyliśmy.
1: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
5: I nowy tydzień zaczynamy ewidentnie z wysokiego C. Mecenas Kacper Stukan, pełnomocnik firmy Orten Energy, jest z nami w studiu na żywo. Kłaniam się panie mecenasie, dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Gwoli wyjaśnienia, firma Orten Energy jest firmą odpowiedzialną za inwestycje w Podjuchach, która jest wprost nazywana samowolą budowlaną. Panie mecenasie, blokujemy samowolę budowlaną zapisami planu ogólnego. Na tym konkretnym terenie ma być wyłączona działalność produkcyjna. Piszą radni Koalicji Obywatelskiej, w tym wiceprezydent Marcin Biskupski. Jak Orten Energy zareagował na tą wiadomość?
6: Znaczy, najpierw chciałbym, żebyśmy ten temat omówili, bo jedna rzecz to jest samowola. Tak, to jest samowola, czyli zostało to wybudowane do obecnego etapu bez pozwolenia na budowę, ale druga rzecz to jest blokujemy to zapisami planu. No to jest coś zupełnie innego. Samowola jest wtedy, kiedy budynek, budowla powstaje w jakimś miejscu bez pozwoleń, ale zalegalizowanie tego budynku, tej budowli jest możliwe tylko wtedy, kiedy odpowiada to wymogom prawa. I tutaj blokujemy planem ogólnym. To jest coś innego. To znaczy, hipotetycznie na dzisiaj, gdyby OKTAN rozebrał tę inwestycję, za pół roku mógłby ją budować ponownie. Dlaczego? Bo to miejsce ma wszelkie walory i na dzisiaj wszelkie możliwości, żeby tam taka inwestycja powstała. Więcej. Z tego co wiem, bo jeszcze nie znamy, no jakby... Termin zgłaszania uwag do planu ogólnego był w kwietniu, radni obudzili się w maju. Nie wiem w jakim trybie i w jakiej formie oczekują zmian, ale no na dzisiaj Nie widzę powodu, dla którego na tej działce miałoby nie być magazynów składów, choć dotychczas były, a są dopuszczalne na wszystkich działkach dookoła.
5: Ale zakładamy, panie mecenasie, że rzeczywiście te słowa, które zostały napisane przez radnych i przez wiceprezydenta, wejdą w życie. To będzie oznaczało, że po prostu wy jako firma produkcyjna, po pierwsze, będziecie musieli rozebrać swój obiekt postawiony, jak już pan powiedział, bez pozwolenia na budowę. Po drugie, no nic już takiego nie będzie mogło tam powstać. Jakie więc są potencjalne wasze kolejne kroki w tym temacie?
6: Na pewno, jeżeli będzie tego rodzaju uchwała, spółka będzie ją skarżyła, bo no, jest naruszony interes spółki. Ja chciałem tylko podkreślić, plan ogólny, projekt planu nie jest sporządzany przez radnych. Sporządzają to urbaniści, planiści miejsc, specjaliści w tej dziedzinie. Radni takimi nie są. To trochę tak jak konkurs na projekt teatru współczesnego teraz na Łasztowni. Komisja konkursowa wybiera projekt, ale nie projektuje. Tutaj jest tak samo. Urbaniści przedkładają projekt planu i radni go uchwalają albo nie.
5: No ale z drugiej strony wyobrażam sobie jednak, że jeżeli padają takie słowa, na tym konkretnym terenie ma być wyłączona działalność produkcyjna, no to jednak radni, czy politycy, czy władze miasta w tym konkretnym przypadku już mają pewien plan. Plan jest taki, że po pierwsze chcą, żebyście rozebrali swoje inwestycje, a po drugie, żeby ona nie mogła powstać ponownie, bo jest dokładnie tak, jak pan powiedział, moglibyście ją rozebrać i postawić na nowo za pół roku, co się wydaje finansowo oczywiście abstrakcyjną sprawą, ale jak ktoś by się uparł, to mógłby zrobić. Ta konkretna deklaracja chyba oznacza, że zostaniecie po prostu wykurzeni stamtąd.
6: Znaczy na pewno będą podejmowane takie próby, wszystko na to wskazuje, ale podkreślam, na działce, na której jest złomowisko, ma być złomowisko, rusza, prawdopodobnie ono dzisiaj ruszy, być może w zeszłym tygodniu już ruszyło, będą dopuszczalne tego rodzaju inwestycje. Na działce po drugiej stronie torów kolejowych, tam gdzie jest sklep Netto, jakby naprzeciwko bazy wojskowej, będą dopuszczalne składy i magazyny, tylko na tej jednej samotnej działce w całej okolicy mają być zakazane składy i magazyny. No, no to jest z pewnością działanie, które nie wpisuje się w wymogi prawne tego, że prawo ma być ogólne, tylko ono jest celowane. Ono nie ma na celu dbania o ład przestrzenny, o jakąś politykę przestrzenną, tylko ma na celu walkę z konkretną inwestycją konkretnej spółki, a to nie jest rola Rady Miasta.
5: Może to kara za waszą brawurę, albo ktoś by powiedział nawet jeszcze ostrzej, może to kara za waszą bezczelność.
6: No ale to trzeba powiedzieć, mam świadomość, jak to może zabrzmieć, ale sytuacja, w której radni uzurpują sobie prawo do karania niezgodnie z przepisami prawa, bo kary w prawie budowlanym wymierza, no, czy inspektor nadzoru budowlanego, czy odpowiednie organy. Rada Miasta nie ma takich kompetencji, mimo że je sobie chce uzurpować.
5: Panie mecenasie, jakiego odszkodowania od miasta będzie chciało Orton Energy, jeżeli rzeczywiście okaże się, że samowola budowlana zostanie rozebrana, no to oczywiście jest wasza odpowiedzialność, ale powiedzmy, że zostanie zablokowana potencjalne możliwości inwestowania na waszym terenie.
6: Na ten moment spółka nie oczekuje żadnego odszkodowania, nie rozważa takiej kwestii, ale jestem przekonany, że Rada Miasta czy Komisja Budownictwa, podejmując taką uchwałę, też tego nie rozważa. A jest taka instytucja jak szkoda planistyczna, czyli sytuacja, w której dotychczasowe korzystanie z działki w całości, w części, zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe, ograniczone na skutek między innymi uchwalenia miejscowego planu czy planu ogólnego. No, z całą pewnością, jeżeli na działce, gdzie był skład węgla, zakażemy składów magazynów, to no każdy chyba widzi na pierwszy rzut oka, że jest to zmiana, ograniczenie dotychczasowego sposobu korzystania. I teraz tu jest ważne pytanie, czy Komisja Budownictwa to rozważała? No, odsłuchałem zapis posiedzenia. Nie, nie było takiego tematu. Czy Urząd Miasta rozważa to? Czy istnieje takie ryzyko po stronie miasta? Jeżeli tak, jak je kalkuluje? Moim zdaniem nie, a to no, nie jest chyba odpowiedzialne, żeby podejmować uchwałę zmierzającą do uregulowania no, sytuacji indywidualnego podmiotu i nie zastanawiać się w ogóle, czy to może rodzić jakieś konsekwencje.
5: Ale bierzecie to pod uwagę? Czy to, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest temat hipotetyczny na ten moment, ale wyobrażam sobie, że ta hipotetyczność pewnie będzie coraz bardziej prawdopodobna, jeżeli się okaże, że rzeczywiście będziecie rozbierali swoją inwestycję.
6: Na dzisiaj takiego planu nie ma. Na dzisiaj jesteśmy w procedurze uzyskiwania warunków zabudowy. Zaskarżyliśmy decyzję prezydenta o zawieszeniu tego postępowania. Oczekujemy na rozstrzygnięcie. Tym bardziej, że podstawą zawieszenia było to, że Rada Miasta ma uchwalić miejscowy plan zagospodarowania. Dzisiaj widzimy, że nie ma takich działań, że Rada Miasta ma zamiar uchwalić plan ogólny, a nie miejscowy plan zagospodarowania. Są dwa odrębne dokumenty, choć no dość podobne, a tym samym to pokazuje jasno, że powody, dla których zawieszono postępowanie o wydanie warunków zabudowy, no są fikcyjne, bo nie o to chodzi. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz tutaj powiedzieć, może najistotniejszą w tej sprawie. Spółka Octan do tej swojej inwestycji zaczęła działać w związku z tą inwestycją, wiedząc, że na sąsiedniej działce jest zgoda, pozwolenie i wszystkie jakby formalności załatwione dla złomowiska statków, no, co w mojej ocenie jest działalnością, jeśli nie bardziej, to co najmniej tak samo uciążliwą przemysłowo. Ale też spółka Octan działkę tę kupiła w sposób taki, po pierwsze, kiedy już były dla sąsiedniej działki wydane decyzja środowiskowa, kiedy już były warunki zabudowy wydane dla sąsiedniej działki, ale przede wszystkim zakup tej działki był związany z prawem pierwokupu gminy miasto Szczecin. Co to znaczy? To znaczy, że spółka Octan zawarła umowę zakupu tej działki, o ile miasto jej nie odkupi, a miasto już wtedy wiedziało, bo już były złożone dokumenty, już trwało postępowanie, to było 3 miesiące po złożeniu dokumentów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czyli miasto wie, Octan zamierza tam wybudować taki obiekt o takich rozmiarach i nie mówi, no ale my nie chcemy tej działki. A potem 3 miesiące i to jest jakby oświadczenie ze strony miasta, które no, wydaje jakiś tam dyrektor, pracownik, z upoważnienia prezydenta.
5: Powiem w sensie, to jest game changer trochę, co pan teraz mówi, bo nie padało to sformułowanie wcześniej chyba w ogóle w żadnych publikacjach prasowych. Czy chce pan powiedzieć teraz u nas, że miasto mogło zablokować tą inwestycję, bo wiedziało, że chcecie tam postawić bazę paliw, ale jednocześnie nikt temu nie zaradził w żaden sposób?
6: Tak, wystarczyłoby, ponieważ Octan tę działkę kupił jesienią. To znaczy, w sytuacji, kiedy już trwało postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ono oczywiście trwało kilka miesięcy, no to jest też postępowanie dla tego rodzaju inwestycji, no obszerne, tak to nazwijmy. Różne instytucje, w tym uczestniczą środowiskowe, Sanepid, Wody Polskie, jeśli dobrze pamiętam. Te instytucje mają pytania, trzeba uzupełniać dokumenty, to jest jakby oczywiste. To postępowanie trwa kilka miesięcy, ale w połowie tego postępowania miasto jest informowane, że spółka chce kupić tę działkę, tak? Czyli planuje inwestycje i jeszcze chce kupić. No i miasto mówi, ale my tego nie odkupimy, tak? Po czym kilka miesięcy później no jakby wiceprezydent miasta mówi, no ale zmienimy, zablokujemy wam taką inwestycję. No dobrze, mogliście to zablokować wtedy, odkupując tę działkę.
5: Ma pan wiedzę, kto podjął decyzję o tym, żeby nie korzystać z prawa pierwokupu? To jest informacja, którą może pan ujawnić?
6: Mam taką wiedzę, ale nie chciałbym wskazywać konkretnej osoby.
5: Czy pod dokumentem jest podpisany któryś z wiceprezydentów?
6: Nie, nie jest to wiceprezydent, natomiast no, uważam, że nie jest to kwestia osoby, bo to jest zawsze jakby oświadczenie w imieniu gminy miasto Szczecin.
5: Ale to jest trochę tak, że po prostu miasto według pana, nie wiem, wiedziało, że tam może być problemowa inwestycja i tak naprawdę jedynym zarzewiem konfliktu jest to, że to jest inwestycja poprowadzona bez pozwolenia na budowę, a gdybyście poczekali jeszcze parę miesięcy, to tak naprawdę nie byłoby żadnego problemu. No bo z tego, co pan mówi, wynika, że, no, że miasto miało możliwość zablokowania was i tego nie zrobiła.
6: No ale dokładnie tak jest. I uważam, że dzisiaj te działania, które są podejmowane, nie mają charakteru działań związanych z ładem przestrzennym, bo plan ogólny, miejscowy plan zagospodarowania, te wszystkie rzeczy, to jest ład przestrzenny. No to te działania nie są w to wymierzone. Urbaniści miejscy pracują przez rok, półtora, przygotowują projekt planu ogólnego, na którym radni ręcznie dokonują pewnych korekt. No mi się przypomina pewien polski film, gdzie dyrektor spółdzielni mieszkaniowej zamienił miejscem blok z jeziorem, bo tak będzie dobrze. No nie, właśnie o to chodzi, że urbaniści mają szereg przepisów, zapisów wewnętrznych, również miejskich, standardy planistyczne, według których przygotowują projekt planu. Więcej, Rada Miasta ten projekt uchwala w całości albo odrzuca w całości. Nie ma tutaj opcji dokonywania poprawek.
5: Czyli jesienią 2025 roku miasto mogło kupić działkę w Podjuchach, gdzie nie było jeszcze bazy paliw, ale mieliście już konkretny plan i staraliście się o konkretne decyzje i miasto nie podjęło decyzji o tym, żeby z tego prawa pierwokupu skorzystać.
6: Tak, i miasto wtedy już co najmniej od 3 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, miało informację, bo prowadziło postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod tytułem budowa bazy paliw o pojemności 161 000 m3.
5: Czyli to dokładnie co powstało?
6: Tak, no nie powstało, co powstaje, co jest w jakimś takim...
5: Panie mecenasie, no powstało, może nie konkretnie jeden do jednego, ale jednak przeprowadziliście tą inwestycję prawie kompletnie już.
6: jeszcze nie powstało, natomiast tak, to jest dokładnie to, co tam jest w budowie obecnie wstrzymanej.
5: I jeszcze jedno pytanie na koniec. Pan powiedział, że dzisiaj albo w ubiegłym tygodniu wystartowała inwestycja firmy Rezor, jeżeli się nie mylę, w okolicach, czyli coś w rodzaju takiej stoczni, fabryki, hali do cięcia barek i cięcia elementów metalowych. Rozumiem, że wy się czujecie pokrzywdzeni tym, że na działce obok będzie mogła powstać tego typu inwestycja, a na waszej działce potencjalnie nie będzie mogła powstać żadna inwestycja, nawet jak pan powiedział, że analogiczna w formie uciążliwości.
6: To znaczy powiem tak, no jakby Oktan nie ma żadnej pretensji do spółki Rezor, bo to jest teren no, przeznaczony, wręcz zaplanowany dla tego rodzaju inwestycji przemysłowej, związanej z wodą, o jakichś uciążliwościach. Natomiast no, no jest sytuacją trochę, no trochę dziwną, że można prowadzić taką inwestycję 20 metrów dalej. I też chciałem powiedzieć, to złomowisko, ono tam nie startuje inwestycja. Ta inwestycja jest zakończona. To złomowisko otwiera działalność. To jakby to jest inny poziom, tak? I no jest to w pewien sposób, no to też jest poważny argument pokazujący, że jakby rzeczywistą wolą tutaj w tym projekcie planu ogólnego, który być może się pojawi, bo na dzisiaj nie ma takich zmian wprowadzonych na projekcie, to też chciałbym podkreślić. To, co Komisja Budownictwa uchwaliła, no to jest uchwała, ale ona nie odzwierciedla się na razie w dokumentach czy projektach tych dokumentów, które są publicznie dostępne. Ale no jakby pokazuje to, że tu nie chodzi o żaden ład, tu nie chodzi o żaden plan ogólny, tylko bardziej chodzi o kwestie indywidualne.
5: Jedno zdanie, czy wy w ogóle rozważacie i bierzecie pod uwagę to, że będziecie musieli rozebrać tą bazę paliw?
6: Na ten moment nie, na ten moment planowane jest dokończenie tej inwestycji.
5: Mecenas Kacper Stukan, pełnomocnik firmy Oktan Energy, w poniedziałkowy poranek był z nami na żywo w Radiu Super FM. Kłaniam się panie mecenasie i bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę. Super FM. Pogoda.
7: Lato. W tym tygodniu w Szczecinie już tak bardzo, bardzo mocno będzie odczuwalne. Dzisiaj i jutro, a szczególnie jutro. Dzisiaj 26 stopni po południu, jutro stopni 30. Teraz termometry pokazują 15 kresek.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Gdzie nigdzie się poprawia sytuacja na ulicach Szczecina, a gdzie niegdzie jest trudniej niż jeszcze pół godziny temu. Wyjazd z centrum w stronę Prawobrzeża. Na trasie zamkowej sporo samochodów teraz w obie strony. Lepiej będzie wybrać się mostem długim cały czas. Niezmiennie. Kolejki także na Mieszka Pierwszego przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich. Tutaj na pewno plus 3-4 minuty. Podobnie przed skrzyżowaniem z ulicą Milczańską, ale także Gumieńce, Europejska, Okulickiego i Ku Słońcu. Tutaj również trzeba stać. Na Zagadłowicza już przejezdnie. Dobrze w Pilchowie, ale także na Miodowej i Kupczyka w ciągu Alei Wojska Polskiego, okolice Ronda Jana Szyrockiego i oczywiście Jana Olszewskiego, oczywiście. Te okolice. Tutaj jest naprawdę dobrze i myślę, że teraz to już powinno być tylko lepiej z przejazdem. Podobnie zresztą na Wszystkich Świętych, chociaż cały czas zwalniacie za skrzyżowaniem z Chopina, no i czekacie w kolejce, żeby jechać w stronę Arkońskiej, Niemierzyńskiej czy Majdańskiego. Tam sporo kierowców teraz, sporo samochodów o tej porze, mimo że już minęła godzina 8. Północ i te rejony raczej nie straszą kierowców i dobrze, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Moi drodzy, gdzie są utrudnienia, gdzie są kolizje, gdzie są problemy z przejazdem, czekam na wiadomości, ale też na telefony. Wiadomości na Messengerze, a telefony pod 912455.

kto by chciał spadać, prawda? Nie, wręcz przeciwnie, my dopiero rozpoczynamy tydzień, rozpoczynamy poniedziałek, więc spadać to będziemy po południu z pracy, a teraz to do pracy jedziemy albo już w niej jesteśmy. 24 minuty po godzinie 8. Dzisiaj poniedziałek, 25 dzień maja. Kilka ciekawych, nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj, między innymi Dzień Królewny, to wszystkim królewnom wszystkiego najlepszego, kilka znam, osobiście nawet. Dzień Ręcznika, no też przydaje się takie narzędzie dnia codziennego, myślę, że dobrze, żeby się przydawało regularnie, ale przede wszystkim, bo o czym chciałem powiedzieć, Światowy Dzień Piłki Nożnej. Piłka nożna, spać nie można, coś takiego jest w piłce nożnej, prawda, co powoduje, że wracają wspomnienia. Ja jestem takim romantykiem piłkarskim, że czasami w piątek wieczorem lubię sobie obejrzeć

0: przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
1: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
15: Andrzej Kutys, zapraszam. Działka, na której był skład węgla, gdzie radni będą teraz chcieli zakazać składowania, a wokół są inne takie nieruchomości. Obok zresztą rozpoczyna działalność stocznia do złomowania barek. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 mecenas Kacper Stukan, pełnomocnik inwestora od bazy paliw w Podjuchach firmy Octan Energy. Podkreślał, że deklaracje miejskich radnych to uzurpowanie sobie kompetencji, których nie mają. Okazało się także w trakcie audycji, że miasto Szczecin, zanim ruszyła ta budowa, miało pełną świadomość, że powstanie tam baza paliw. Co więcej, nie skorzystało z możliwości wykupienia tej działki. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o 9.30, a całej rozmowy z pełnomocnikiem firmy Octan Energy będzie można słuchać jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
16: Więcej na stronie super.fm.
15: Zmiany organizacji ruchu w różnych częściach Szczecina. Zaczniemy od przypomnienia tego, co już obowiązuje na Pomorzanach, na zachodniej Nitce, ale i Powstańców Wielkopolskich obowiązuje

0: Ruch dwukierunkowy to między osiedlami Polonia a Placem Szyrockiego. Dojazd do szpitala z kolei od strony Milczańskiej jest przez Orawską i Szpitalną. Uważać też trzeba będzie, to już inna część Szczecina, uważać też trzeba będzie na ulicy Zbójnickiej. Wykonawca przejął już plac budowy. Zbójnicka od Europejskiej do granicy miasta będzie wyasfaltowana. Przebudowany fragment ma zyskać normatywną szerokość. I jeszcze jedna zapowiedź, to już od początku czerwca zmiany organizacji ruchu ulicy Szerokiej na odcinku od ronda Kresowian do skrzyżowania z ulicą Żniwną.
1: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
0: Sportowe podsumowanie weekendu. Porażka szczypiornistów Pogoni w pierwszym meczu barażowym. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin przegrali 31-34 z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. No i tym samym znacząco utrudnili sobie sprawę awansu do Orlen Superligi. Całe spotkanie było całkiem wyrównane. Żadna z drużyn nie zdobyła więcej niż 3 bramki z rzędu. Piotrkowianie przewagę wypracowali sobie na początku meczu, której granatowo-bordowi nie potrafili już obronić. Przed Portocami w barażowym dwumeczu teraz rewanż, który odbędzie się w sobotę 30 maja w Piotrkowie Trybunalskim, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM Sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami. Magdalinet zwycięsko przechodzi pierwszą rundę we French Open. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne.
3: Już jest na pewno trochę lepiej. Myślę, że to jest plus grania w niedzielę, że mimo wszystko mam teraz 2 dni wolnego, więc mam nadzieję, że to wystarczy. No i będziemy robić co w naszej mocy, żeby mnie doprowadzić do jakiegoś tam stadium, żebym mogła zagrać na fajnym poziomie.
2: W sumie Linet na korcie spędziła prawie 3 godziny, a wszystko to w potwornym upale z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza, mówi Agnieszka Radwańska, która w Paryżu jest w sztabie Linet.
4: Na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy.
2: A z kortu zwycięsko schodziła także Magdalena Fręch, a dziś w Paryżu mecze Mai Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Znamy za to pary barażowe o awans do ekstraklasy piłkarzy i tak szykuje nam się pojedynek krakowsko-warszawski. Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z ŁKS-em Łódź. Spotkania półfinałowe zaplanowano na czwartek, a finał w niedzielę. Bezpośrednią przepustkę już wcześniej wywalczyły Wisła Płock i Śląsk Wrocław. Lechia Gdańsk, która spadła z piłkarskiej ekstraklasy, nie rezygnuje jednak z próby odzyskania 5 ujemnych punktów. Klub zamierza o swoje walczyć przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie. PZPN zdecydował się o ukaraniu klubu 5 ujemnymi punktami na starcie rozgrywek za zaległości finansowe. Polscy siatkarze wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały Polki. Przegrały bowiem z Włoszkami 2-3 w turnieju w Genui, zajmując 2. miejsce. To ostatni sprawdziany przed startującą w czerwcu Ligą Narodów.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Super FM. Pogoda.
7: Oczywiście coraz cieplej w naszym mieście, naprawdę dużo słońca. To słońce takie wszędobylskie i ono będzie takie w tym tygodniu, także musicie się do tego przyzwyczaić. 16 stopni, maksymalnie 26, tylko słońce, zero chmur. Jutro 29, nawet 30 stopni w Szczecinie. W środę ochłodzenie, bo 21-22 stopnie i wietrznie w naszym mieście, ale poniedziałek i wtorek wyglądają bardzo tropikalnie.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Dzień dobry, tu Super FM.
7: Za 25 minut będzie godzina 9.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Cher w Radiu Super FM. Za 19 minut godzina 9, już teraz pomoc drogowa.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
0: Czyli wiadomości dla kierowców. Oczywiście zaglądamy na ulicę Szczecina po raz ostatni podczas tego porannego szczytu komunikacyjnego. No i oczywiście dzieje się, stoicie na przykład na ulicy Wszystkich Świętych za skrzyżowaniem z Chopina, a przed skrzyżowaniem ze Arkońską i Niemierzyńską. No i Chopin tutaj nie jest niczemu winny, po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi o Gumieńce, to oczywiście Ku Słońcu i Europejska. Nie najgorzej w okolicach Ronda Uniwersyteckiego, ale także Ronda Hakena. Coraz lepsza sytuacja już na Mieszka I, zarówno przed skrzyżowaniem z Milczańską, jak i przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich. Zaglądamy na ulicę Wyszyńskiego, most długi, tutaj w obie strony utrudnień nie ma i generalnie trudniej dzisiaj z przejazdem trasą zamkową, a na moście długim, na energetyków, na rondzie portowców jakoś tak lepiej, szybciej można przejechać, także być może to jest dobra porada o poranku, jak dostać się na prawobrzeże czy z prawobrzeża do centrum. Jeszcze zagęszczenie samochodów na ulicy Bogumińskiej, oczywiście obok przedszkola publicznego numer 77, czyli przed skrzyżowaniem z Chorzą, a dalej Bogumińską już do Komuny Paryskiej czy Przyjaciół Żołnierza, do Wilczej dostaniecie się bez utrudnień.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Najpierw zorganizował charytatywny stream, charytatywną transmisję, podczas której zbierał pieniądze na dzieci, które walczą z rakiem, razem z fundacją Cancer Fighters, a w ostatnich dniach wybrał się rowerem w podróż z Zakopanego do Gdańska. Chodzi oczywiście o youtubera Łatwo Ganga, który no, tym razem jako cel obrał dziecko z naszego miasta, z naszego regionu, Adasia Orlika, chłopca z Morzyczyna, chorującego na DMD, dystrofia mięśniowa Duchenna. Na pewno słyszeliście o tej zbiórce, bo już od dawna rodzice Adasia te pieniądze zbierają. No i tak się składa, że Łatwo Gang podczas swojego charytatywnego streama, transmisji zebrał 3,5 miliona złotych dla Adasia, a to 3,5 miliona, które brakowały do 16 milionów. Jedynym ratunkiem zatrzymania choroby i uratowania życia Adasia jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. No teraz, kiedy rodzice już mają te środki, to światełko nadziei jest zdecydowanie wyraźniejsze. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, a na miejscu, w Trójmieście, powitały go tłumy mieszkańców wraz z Adasiem Orlikiem i jego mamą Alicją. Także myślę, że w imieniu szczecinian naszego regionu powinniśmy Łatwo Gangowi podziękować.

0: chciałem powiedzieć, że witam, ale tak naprawdę to żegnam się z wami. Już za chwilę wiadomości o 9:00. To była audycja Dzień Dobry tu Super FM. I oczywiście słyszymy się także jutro między 6:00 a 9:00. Bartek Czetowicz. Teraz zostały nam wiadomości o godzinie 9:00 między innymi.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę.
11: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
12: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
13: O, teraz to widzę wyraźnie.
14: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
15: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
16: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
15: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
16: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
15: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
16: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda.
19: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
20: Lidl, to się opłaca.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
2: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
3: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
2: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
1: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
4: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
1: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Calińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
5: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
1: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
6: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
1: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
0: Super FM. Pogoda.
7: Jeszcze wczoraj w prognozach na ten tydzień było dosłownie kilka dni ze słońcem. Ktoś mówił, że jutro w Szczecinie ma padać, a tymczasem poniedziałek, no właśnie, już wiemy, że będzie upalny i słoneczny, do 26 stopni we wtorek, nawet 29-30. I nie ma mowy o deszczu, absolutnie nie ma mowy o deszczu, dosłownie delikatnie ochłodzi się tylko w środę do 21 stopni. No i taki początek tygodnia. To lubimy najbardziej.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: 9:03 przewaga w pierwszej połowie, w drugiej nieuznana bramka, która zdaniem trenera została zdobyta prawidłowa, a potem, no właśnie, czerwona kartka dla bramkarza, przez którą między słupkami stanąć musiał napastnik. Tak, piłkarze Pogoni w pełnym emocji ostatnim meczu sezonu zremisowali 1-1 u siebie z GKS-em Katowice. Za kilkanaście minut sportowe podsumowanie weekendu, które zrelacjonuje Piotr Jarząbek. Dzisiaj w naszym programie, przypominam, ostatnia szansa na wybranie się z nami na mecz Polska-Nigeria. To w czerwcu na Narodowym. Mam nadzieję, że telefony już przygotowane. 9-1-2-4-5-5. Zapraszam.

0: lądujemy wam muzyczne wakacje w Super FM Słońce. Dzisiaj Puszcza do nas oka, a my w Super FM, no właśnie w bardzo wakacyjnym muzycznym klimacie gramy dla was na 97,5. Enrique Iglesias, a wcześniej jeden z wykonawców tegorocznych Juvenaliów, na Łasztowni uśmiechał się. No i jak mówili szczecinianie, zwykły, normalny gość. No i chyba to było widać. Dawid Kwiatkowski. Uff! Udało się. Choć w tym sezonie naprawdę bywało różnie, to nie był dobry sezon dla Pogoni. Sportowe podsumowanie weekendu i Piotr Jarząbek.
1: Zwycięstwo w ostatnich minutach i zapewnione utrzymanie w lidze. Piłkarze Pogoni Szczecin pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin wynikiem 1-0. Strzelcem jedynej bramki w tym spotkaniu był wprowadzony z ławki Hussein Ali, ale trzeba też docenić niesamowitą paradę bramkarza miedziowych Jasmina Buricia, po której piłka spadła pod nogi prawego obrońcy Portowców, a ten skierował ją do siatki. Zwycięstwo w Lubinie zapewniło Dumie Pomorza utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Portowcy na chwilę obecną mają 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i 5 punktów straty do strefy pucharowej. Nie mogą się już znaleźć w żadnej z nich, bo do końca sezonu zostało już tylko jedno spotkanie. Zwycięstwo w ten weekend odnieśli również piłkarze Świtu Szczecin, którzy po niesamowitym powrocie na własnym stadionie pokonali 4-3 rezerwy Śląska Wrocław. Mówię o powrocie, bo pół godziny przed końcem Duma Północy przegrywała 1-3. Tę jedyną bramkę zdobył Grzegorz Awtyka, ale udało się odwrócić losy spotkania. Na listę strzelców wpisali się Maciej Koziara, ponownie Grzegorz Awtyka i Sebastian Rogala, dzięki czemu to Świtowcy dopisali sobie 3 punkty w drugoligowej tabeli i umocnili się na 10 pozycji. W ćwierćfinałowej serii Orlen Basket Ligi cały czas walczą koszykarze King Wilków Morskich Szczecin, którzy w Enea Arenie ulegli 79-82 za Stalowi Zielona Góra, przez co stan rywalizacji to teraz 1-1. W spotkaniu z powodu kontuzji nie wystąpili Przemysław Żołnierewicz i Tomasz Gielo. W trzeciej kwarcie urazu nabawił się także Nemanja Popowicz. Przed Wilkami zatem naprawdę trudne zadanie. Ćwierćfinałowa rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry, trzecie starcie serii już dzisiaj. Początek meczu za Stal Wilki Morskie o 20:15.

0: Piękne wyznanie miłości dla wszystkich wiosennie zakochanych Freddy Mercury. Tu Super FM 27 po 9. Kto z was tęskni za sezonowymi przysmakami? No i nie mówię tylko tutaj o truskawkach, do tego lokalne rzemiosło i konkursy z nagrodami. Będzie okazja, bo Stowarzyszenie Dom Sąsiedzki szykuje dla was sporo niespodzianek. O tym jeszcze przed 10 w naszym programie. Za chwilę porcja wiadomości z naszego miasta. Ten serwis za chwilę przedstawi Andrzej Kutys.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
2: I po reklamie.
0: Zbliża się w 9:30. Wiadomości Andrzej Kutys.
8: Miasto mogło, ale nie chciało blokować bazy paliw w Podjuchach. Parking pod trasą zamkową znowu płatny. Świt przegrywa i wciąż nie jest pewny utrzymania.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Miasto miało prawo pierwokupu działki, ale z niego zrezygnowało i tym samym nie skorzystało z możliwości zablokowania budowy bazy paliw w Podjuchach. Ujął w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 pełnomocnik inwestora Octan Energy mecenas Kacper Stukan. Prawnik podkreślał także, że przy takiej instalacji postępowanie trwa kilka miesięcy i nie było żadną tajemnicą, co powstanie na terenie przemysłowym, gdzie wcześniej był skład węgla. Radni KO oraz wiceprezydent Marcin Biskupski z KO zapowiadają teraz zablokowanie inwestycji na poziomie planu ogólnego miasta. Pełnomocnik inwestora odpowiadał w naszym studiu, że skoro wszystkie inne działki w okolicy są przeznaczone dla przemysłu, gdy obok rusza działalność stoczni złomowej, takie działanie rządzących miastem nosi znamiona osobistych uprzedzeń wobec firmy Octan Energy. Jednocześnie mecenas Stukan ujawnił w naszym studiu, że miasto budowę mogło zablokować.
9: Spółka Octan zawarła umowę zakupu tej działki, o ile miasto jej nie odkupi, a miasto już wtedy wiedziało, bo już były złożone dokumenty, już trwało postępowanie. To było 3 miesiące po złożeniu dokumentów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czyli miasto wie, Octan zamierza tam wybudować taki obiekt o takich rozmiarach, i nie mówi, no ale my nie chcemy tej działki.
10: Miasto mogło zablokować tą inwestycję, bo wiedziało, że chcecie tam postawić bazę paliw, ale jednocześnie nikt temu nie zaradził w żaden sposób.
9: Octan tę działkę kupił jesienią. To znaczy w sytuacji, kiedy już trwało postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ono oczywiście trwało kilka miesięcy, różne instytucje, w tym uczestniczą środowiskowe, sanepid, Wody Polskie,

0: jeśli dobrze pamiętam. Te instytucje mają pytania, trzeba uzupełniać dokumenty, to jest jakby oczywiste. To postępowanie trwa kilka miesięcy, ale w połowie tego postępowania miasto jest informowane, że spółka chce kupić tę działkę, tak? Czyli planuje inwestycje i jeszcze chce kupić. No i miasto mówi, ale my tego nie odkupimy. Po czym kilka miesięcy później wiceprezydent miasta mówi, no ale zmienimy, zablokujemy wam taką inwestycję. No dobrze, mogliście to zablokować wtedy, odkupując tę działkę.
1: Pełnomocnik firmy Octon Energy informował także, że będą starać się o legalizację budowy i obecnie nie biorą pod uwagę rozbiórki istniejącej już instalacji.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: W wiadomościach teraz przypomnienie. Od miesięcy był zamknięty, bo trwa remont trasy zamkowej czy wyburzono łącznicę. Teraz jest już dostępny, ale i od dzisiaj znowu też płatny. Mowa o płatnym parkingu niestrzeżonym właśnie pod trasą zamkową. Jest tam około, przypomnijmy, 180 miejsc postojowych.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Porażka, która oznacza, że nie można być jeszcze pewnym utrzymania. Piłkarze Świtu Szczecin na wyjeździe w ten weekend przegrali 0-1 z rekordem Bielsko-Biała i nad strefą zagrożoną grą w barażach o utrzymanie mają zaledwie 3 punkty przewagi. Bramkę, jak się okazało, zwycięską rekord strzelił już w 7 minucie. Świt po raz kolejny słabo wszedł w grę, mówił jego trener Marcin Sasa na pomeczowej konferencji prasowej.
3: Jak zwykle na początku meczu graliśmy jakoś, nie wiem, sparaliżowani, straciliśmy bramkę. Znowu do 7 minuty, nie wyciągnęliśmy wniosków z tego. Mecz z sytuacjami kontrowersyjnymi, no bo skoro dwa razy gospodarze wybijają piłkę niby z linii, to pytanie, czy to było niby z linii, czy zza linii, czy sprzed linii, bo tego nie wiemy. Oczywiście materiały dowodowe znikną, jak domniemam. I stare przysłowie, znowu się okaże, że sędzia ma zawsze rację, więc przegrywamy 0-1. Ja jestem mocno wkurzony na to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło.
1: Duma Północy przed ostatnią kolejką w tym sezonie zajmuje 11 miejsce w tabeli. Betclic drugiej ligi nie spadnie z niej bezpośrednio, ale wciąż jest zagrożone walką o utrzymanie w barażach. Nad tą strefą świtowcy mają tylko 3 oczka przewagi. A już teraz w Radiu Super FM więcej sportu.
4: Super FM. Sport.
5: Łażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwo odnotowały Magdalena Thon oraz Magdalena Fręch. Dziś polskich kibiców emocjonować będą 3 spotkania. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką Qin Wen Zhen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Hiszpan João Mamunar. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na 7 pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
6: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
5: Kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie 14 rajd Rzymu. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6 zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Te rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w 4. meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. Tym samym wyrównali stan rywalizacji w play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek.
4: Super FM. Pogoda.
7: Jest już od rana z nami i jest jego coraz więcej, za to do tego jeszcze mamy błękitne niebo. Dzisiaj do 26 stopni, tak rozpoczyna się nowy dzień, ale także nowy tydzień. Bardzo upalnie, jutro nawet 29 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie mów o wartościach, pokaż je w decyzjach. Wyobraź sobie, że firma mówi: u nas ważna jest jakość. A potem przychodzi moment decyzji, termin się zbliża, klient naciska, trzeba coś oddać szybciej i wtedy zapada decyzja: wyślijmy to już, najwyżej poprawimy później. I w tym jednym momencie dzieje się coś ważnego. Zespół nie pamięta już hasła jakość, zapamięta decyzję. Bo wartości w firmie nie działają wtedy, kiedy się o nich mówi. Działają wtedy, kiedy coś kosztują. Kiedy trzeba wybrać, szybciej czy lepiej, łatwiej czy uczciwie, ciszej czy wprost. I to nie są wielkie momenty, to są codzienne sytuacje. Ktoś zgłasza błąd, ktoś nie dowozi, ktoś przekracza granicę i za każdym razem zespół patrzy, co teraz zrobi lider. Nie dlatego, że ocenia, dlatego, że się uczy. Bo z decyzji buduje się odpowiedź na pytanie, jak tu naprawdę się działa. Dlatego wartości nie potrzebują prezentacji, potrzebują konsekwencji. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast mówić zespołowi, co jest ważne, zobacz, co pokazujesz w momentach wyboru.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Imagine Dragons w przedpołudniowym programie Radia Super FM. 13 minut do godziny 10. Czy ja mówiłem? Ja mówiłem o tym, że koniec maja będzie bardzo ciekawy w okolicach Głębokiego. Stowarzyszenie Dom Sąsiedzki na Głębokim organizuje pewne spotkanie. Zresztą takie wydarzenie, które mam nadzieję, że no właśnie zainteresuje Was. Po mojej prawej stronie pani Katarzyna Sawicz-Jabłońska, Marta Kot-Urban i Jan Woźniak. Witajcie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o... Właśnie, opowiedzcie coś więcej na temat tego wydarzenia, bo to będzie druga już edycja Pchli Targ w pięknych okolicznościach przyrody, chciałoby się powiedzieć.
1: Tak?
0: Tajemniczy ogród, słyszałem, na Głębokim.
1: Zgadza się, tajemniczy ogród biblioteki na Głębokim przy ulicy Pogodnej 49. Nie ma drugiego tak pięknego ogrodu.
0: Nie ma, absolutnie, tak, to zgadzamy mieście. Się z
1: No i oczywiście ta piękna perełka architektoniczna, jaką jest budynek biblioteki, który będziemy mogli podziwiać sobie z zewnątrz. Jest to druga edycja Pchlego Targu. Pierwsza odbyła się jesienią. Uważamy, że była bardzo udana. Pogoda nam dopisała. Była piękna polska złota jesień. I mieliśmy pozytywny feedback, że wszystkim się bardzo podobało.
0: No właśnie, jak sobie rozmawialiśmy tuż przed naszym oficjalnym wejściem na antenę, to rozmawialiśmy o tym, że jest dużo takich ciekawych propozycji, bo będą pewnie propozycje dla najmłodszych, prawda? Będą też konkursy. To opowiedzcie o tych konkursach, opowiedzcie o tych niespodziankach. Nie bądźcie tacy ostrożni.
2: Tak, tak, mamy bardzo dużo niespodzianek, nie tylko dla najmłodszych. Na pewno będą konkursy na najdziwniejszy przedmiot sprzedany lub kupiony. Dlatego trzeba postępować dość szybko na naszym Pchlim Targu i kupować, starać się po prostu jak najwięcej zobaczyć, bo będziemy mieć bardzo dużo wystawców. Mamy nadzieję, że dużo ludzi też nas zaszczyci swoją obecnością. No i oczywiście jeden z konkursów to konkurs na najpiękniejszy, najfajniejszy, najbardziej atrakcyjny kramik. Także trzeba się troszeczkę postarać. Także będziemy mieć bardzo fajne wegetariańskie kanapki. Tu Kasia będzie przygotowywać. Będziemy mieć ciasto, dobrą kawę, także dużo zabawy, integracji i dobrych emocji, myślimy.
0: Znaczy ja myślę, że w ogóle to będzie takie ciekawe miejsce na to, żeby w ogóle spotkać się z ludźmi, porozmawiać, usiąść, napić się kawy. No niekoniecznie oczywiście można kupować, ale jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem antenowym, to chyba zgodzimy się z tym, że ludzie chcą się integrować z innymi, przychodzić, spotykać się, ale też no właśnie rozmawiać na takie lokalne tematy, bo to jest lokalna inicjatywa.
1: Tak, to jest inicjatywa zorganizowana przez mieszkańców, dla mieszkańców, ale nie tylko dla mieszkańców osiedla. Zapraszamy też mieszkańców Szczecina, osoby, które lubią, dobrze się czują na naszym osiedlu, czy nad naszym jeziorem, osoby, które będą chciały sobie połączyć Pchli Targ ze spacerem wokół jeziora. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie integracyjne tematy, to w naszej ocenie i też z naszych obserwacji wynika, że już zachłysnęliśmy się wszyscy jako społeczeństwo tym czasem spędzanym w domu, samemu, przed telewizorem, w telefonie, w mediach społecznościowych i potrzebujemy tych spotkań i wspólnych rozmów i pobycia tu i teraz ze sobą.
3: Zgadza się. Właśnie to chyba jest najistotniejsze w tym naszej inicjatywie. Nie jest istotne to, ile kto sprzeda, ile kto zarobi, tylko najistotniejsze jest to, że się spotkamy po raz kolejny w swoim sąsiedzkim gronie, i które się coraz bardziej poszerza, bo to, że właśnie przyjeżdżają ludzie już nie tylko z Głębokiego, ale z innych okolicznych dzielnic, to nas cieszy. Cieszy nas to, że jest coraz więcej ludzi i coraz częściej możemy się spotykać właśnie w takich okolicznościach.
0: Ja słyszałem, że to będzie też miejsce na to, żeby również nabyć lokalne rzemiosło, tak?
1: Zgadza się. Będzie można kupić miody z lokalnych pasiek. Mamy na Głębokim dwie pasieki. Będzie można kupić biżuterię ręcznie wykonywaną z naturalnych kamieni i wiele innych fajnych rzeczy.
3: Także... Ja jeszcze dodam, bo ja akurat organizuję stolik dla stowarzyszenia, że wszystkie zyski z tego stolika pójdą właśnie na następne nasze gdzieś tam działania. Także między innymi będzie też gratka dla kibiców Pogoni, ogólnie piłki nożnej, ponieważ będziemy mieli krzesełka ze starego stadionu Pogoni. Mamy też jakieś szaliki z 20-30 lat, z takich dedykowanych spotkań piłkarskich, także myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie.
2: I książki, bardzo dużo książek. Mhm. Właśnie z drugiej ręki, bo staramy się też promować to, że możemy właśnie wykorzystać coś, czego kto inny już nie potrzebuje. Także to jest też dla nas bardzo ważne.
0: Dobrze, to w takim razie, jeżeli słuchają nas przede wszystkim słuchacze Super FM, ale i także osoby, które po raz pierwszy usłyszały o tym wydarzeniu, czy jest jeszcze szansa gdzieś się zapisać, żeby móc wystawić się w tym miejscu i mieć możliwość właśnie przedstawienia swoich przedmiotów, które można by było później sprzedać?
1: Tak, zapraszamy do kontaktu przez nasze media społecznościowe, Dom Sąsiedzki na Głębokiem na Facebooku i Instagramie.
0: Przypominamy, całe wydarzenie rozpoczyna się
2: o 11:30 w najbliższą niedzielę.
0: Zapraszamy w Super FM, a zapraszali organizatorzy Katarzyna Sawicz-Jabłońska, Marta Kot-Urban i Jan Woźniak. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy, do zobaczenia. Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Już za chwilę 10:00 i wiadomości w Super FM te przedstawi Miriam Lipińska. W wiadomościach sport Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. Szczegóły już za kilka minut.
1: Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
5: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
6: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
5: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
7: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydatów wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
5: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
8: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
5: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego Sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef Sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze, na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
3: Super FM. Pogoda.
9: Trzymamy kciuki za Igę Świątek. W taki dzień jak dzisiaj najlepiej odpocząć w cieniu szczecińskich platanów, poleca nasza słuchaczka Magda. Dzisiaj nawet do 26 stopni i ani jednej chmury.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: 500 balonów poleci w niebo. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. 500, a motocykliści szykują wielkie święto dla dzieci w naszym mieście. O tym opowiem jeszcze w tej godzinie, ale czy słuchają nas kibice? Kibice piłki nożnej. Jeśli tak, to jest właściwy moment, by zgłosić się do naszej przedpołudniowej zabawy. Bilety na spotkanie narodowej reprezentacji z Nigerią. To już w czerwcu i ta podwójna wejściówka na narodowy czeka. Wystarczy zgłosić się do naszej zabawy. Wystarczy zadzwonić do mnie 912455, powiedzieć: chcę wziąć udział w przedpołudniowej zabawie i czekamy. Ta lista coraz bardziej się wydłuża. Lista słuchaczy, którzy są zainteresowani biletami. 912455, pomarańczowy super telefon. To czekam na Was.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
9: 5 po 10.

0: Dokończ powiedzenie. Piłka jest okrągła, a...
1: Arek.
0: Arek pierwszy.
1: A bramki są dwie.
0: Tak jest, 1-1. 1-1.
2: Wygraj bilety na mecz Polska-Nigeria.
3: O, dzisiaj ostatnia szansa w studiu Tomek Janicki, który trzyma tę podwójną wejściówkę na mecz Polska-Nigeria. To już w czerwcu. Co byś zrobił, jakbyś wygrał?
0: Ja bym pojechał na mecz.
3: No dobrze, ale myślałem, że zabrałbyś kogoś.
0: A to nie, no oczywiście, jak najbardziej.
3: Pojechałbyś na mecz.
0: Może niekoniecznie bym zabrał piłkę albo bramki, ale to już tam jest na Narodowym, ale kogoś na pewno bym zabrał.
3: No właśnie, 9-1, 2-4-5-5, pomarańczowy super telefon. Tomku, przeglądałeś kalendarz.
0: Tak. Ja tutaj w ogóle chciałem, mam takie przesłanie dla panów, bo dzisiaj świętujemy Dzień Księżniczki i panowie, słuchajcie, powalczcie dla swojej księżniczki o bilety na mecz. Wiadomo, no potem jedźcie razem z nią, nie? Ale przecież nie będzie kibicować z jakimś nieznanym księciem, tylko z wami. No to robicie też dla siebie dobrze. A jeszcze dzisiaj świętujemy dzień piłki, Światowy Dzień Piłki Nożnej. To już w ogóle jest fantastyczne. I to jest ten moment, to jest ten czas, to jest ta chwila, by przy poniedziałku, by w ogromie pracy, wysiłku, przy filiżance czarnej albo może białej kawy wziąć telefon w dłoń i wykręcić pomarańczowy numer, który brzmi jak?
3: 9-1-2-4-5-5, pomarańczowy super telefon, to... moja księżniczko.
0: Proszę i walczcie o bilety na mecz towarzyski Polska-Nigeria. Ja to jak jestem księżniczką, taką koronę sobie założę.
4: Och, Jarku, Jarku.

0: To masz ty.
1: 27 po 10, Super FM z widokiem na Szczecin. To będzie jedno z najbardziej rodzinnych wydarzeń tej wiosny. Będą dmuchańce, będą superbohaterowie, a także koncert z setkami balonów unoszących się nad naszym miastem. O wszystko za sprawą jubileuszowego 10. motocyklowego dnia dziecka, który organizują motocykliści o wielkich sercach. Impreza, przypomnijmy, odbędzie się już 30 maja od 10. Za chwilę więcej zaproszeń od Basi Gądek. Wcześniej wiadomości z naszego miasta.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
0: W pół do 11. Wiadomości Andrzej Kutys.
15: Ruszają prace nad trzecim etapem zachodniej obwodnicy Szczecina. Wymiana wodociągu na reduty Ordona. Koszykarze Wilków Morskich powołani do reprezentacji.
1: Super FM. Wiadomości.
15: To największy w historii kontrakt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podpisano umowy na realizację trzeciego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina od Goleniowa do Polic. Do Szczecina przyjechał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: To jest najbardziej spektakularny odcinek. Z kilku powodów. Po pierwsze, finansowy. To jest największa w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowa budowlana, jaką zawarła ta firma od początku swojej historii. 5 miliardów 300 milionów złotych. To jest rekord, jeżeli chodzi o budownictwo drogowe w Polsce. Po drugie, to jest najdłuższy drogowy tunel w Polsce. 5 kilometrów.
15: Zakończenie trzeciego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina jest planowane na 2033 rok. Wcześniej mają być gotowe pierwsze dwa do 2029.
4: Więcej na stronie super.fm.
15: Nie przewidują utrudnień dla kierowców, ale pieszych proszą o zachowanie ostrożności. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie informuje o rozpoczęciu prac przy przebudowie blisko kilometra sieci na ulicy Reduty Ordona w Szczecinie. Roboty prowadzone będą metodą

0: bezwykopową. Podkreśla Zlik, polega to na kruszeniu starej rury i zastępowaniu jej nową. Dzięki temu nie powinno być wspomnianych utrudnień dla kierowców. Z kolei piesi powinni zwrócić uwagę przy przechodzeniu przez Redutę Ordona. Prace mają potrwać do wakacji, kosztują prawie 2 miliony złotych.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
0: Po raz kolejny znaleźli się w kadrze Tomasz Gielo i Przemysław Żołnierewicz z King Wielkopomorskich Szczecin. Zostali powołani na zgrupowanie w Krakowie i lipcowe mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata. Zaproszenie dostało 32 zawodników. Z nich selekcjoner wybierze finałową 15 koszykarzy. Wilki Morskie, przypomnijmy, już zakończyły sezon, odpadły w ćwierćfinale play-off Orlen Basket Ligi.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl. Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek. Rozpoczynamy poniedziałkowy serwis kulturalny i sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. Wieczorem o 19:00 Villa Lenza zaprasza na spektakl Pałac w Willi. To kolejna produkcja przygotowana specjalnie dla zabytkowych wnętrz willi przy Alei Wojska Polskiego. Tym razem twórcy zabierają Was do Szczecina roku 1955. W Pałacu Młodzieży trwają przygotowania do jubileuszowego koncertu, gdy nagle dochodzi do tajemniczego wypadku. Pojawiają się pytania o winę, ukrywanie tajemnic i chaos organizacyjne. To teatralna komedia kryminalna z historycznym tłem i dużą dawką szczecińskich odniesień. W ramach cyklu Szczecińskie Wierszogranie wystąpi duet Mała Caryna, czyli Łukasz Nowak i Adam Marańda. Muzycy związani z grupą Caryna. Usłyszycie autorskie kompozycje, muzykę folkową, poetycką oraz pieśni ludzi drogi. Szczecińskie Wierszogranie to cykl koncertów poświęconych poezji śpiewanej, piosence autorskiej, aktorskiej oraz muzyce żeglarskiej i turystycznej. Teatr Kameralny zaprasza natomiast na spektakl Co wiemy o miłości. To opowieść o uczuciu, które daje siłę, wymaga odwagi i nadaje sens codzienności. Scenariusz i opracowanie przygotował Michał Janicki. Po więcej informacji zapraszamy do kolejnych serwisów kulturalnych.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Poniedziałkowe przedpołudnie z Radiem Super FM. Czyżby to pierwszy krok do wymuszenia rozbiórki bazy paliw w Podjuchach? Szczecińscy radni, jak się okazuje, złożyli wniosek, by z projektu planu ogólnego dla Szczecina wykreślić zapisy otwierające furtkę do legalizacji samowoli budowlanej, a Super FM jako pierwsze ujawnia kolejne szczegóły w tej sprawie. Miasto miało prawo pierwokupu działki, ale z tego zrezygnowało i tym samym nie skorzystało z możliwości zablokowania budowy bazy paliw w Podjuchach, ujawnił w naszym studiu pełnomocnik inwestora Octan Energy, mecenas Kacper Stukan. Prawnik podkreślał także, że przy takiej instalacji postępowanie trwa kilka miesięcy i to nie było żadną tajemnicą, co powstanie na terenie przemysłowym, gdzie wcześniej był skład węgla. Cała rozmowa do posłuchania na naszej stronie super.fm w zakładce podcasty. Teraz Pet Shop Boys.

0: zegarach już za chwilę 11, a w Super FM wiadomości, a ja przypominam, że dzisiaj ostatnia szansa na zdobycie u nas podwójnej wejściówki na mecz reprezentacji z Nigerią na Narodowym. Jak włączyć się do przedpołudniowej zabawy Super FM, powiem w kolejnych minutach na 97.5.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
4: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
5: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
6: O, teraz to widzę wyraźnie.
7: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
8: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
7: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
8: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
7: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
8: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
2: I po reklamie.
9: Jest 11. Wiadomości Super FM.
10: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open.
2: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożniej wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
11: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
10: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fijołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
2: Super FM. Pogoda.
0: Temperatura rośnie, a my od poniedziałku w doskonałych nastrojach. Teraz 20 stopni niedaleko Politechniki Morskiej, 19 w Dąbiu na Słonecznym, a dzisiaj maksymalnie do 26 stopni i nie będzie padać.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Podobno miłość to siła, która przenosi przez życie, wymaga odwagi i jest radością świata. O tym, no właśnie, co w spektaklu, co wiemy o miłości, jeszcze opowiemy w naszym przedpołudniowym programie. Na ten spektakl zaprasza Michał Janicki w tej godzinie, także przedpołudniowy finał naszej zabawy, bowiem podwójne wejściówki na mecz Polska-Nigeria jeszcze czekają. Wystarczy zadzwonić do nas, wystarczy dopisać się do naszej listy, a my, no właśnie, dowiemy się, kto dzisiaj wyruszy z nami z Super FM na ten mecz polskiej reprezentacji.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Prawie 5 po 11.

0: Robert przed chwilą, Robert nasz słuchacz przed chwilą zadzwonił z zapytaniem, czy jeszcze jest szansa. Tomku, czy jest szansa dopisać się do tej naszej specjalnej?
1: Szansa jest zawsze, tylko musimy dać szansie tę szansę. I to jest najważniejsze. A żeby tę szansę mieć na zdobycie biletów na mecz towarzyski Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym w Warszawie, który już 3 czerwca, no to trzeba zadzwonić na 91 2 4 5 5. To bardzo łatwy numer jest w ogóle, chciałem zauważyć.
0: A Magda, nasza słuchaczka, pyta, czy będą trudne pytania.
1: Nie. Dzisiaj będziemy odpowiadali tak nie. Żeby było wam prościej, prawda? Tak. Odpowiadamy tak nie i wtedy tak, wy mówicie... Dokładnie. I macie szansę na zdobycie 2 biletów, bo to jest podwójny bilet na mecz Polska-Nigeria. Patrzę na prognozy pogody dla Warszawy. 23 stopnie. Owszem, deszcz, ale 23 stopnie. A na Stadionie Narodowym będzie i tak gorąca atmosfera i nie może was tam zabraknąć.
0: Ja się właśnie zastanawiam, co z tym dachem. Może wiesz.
1: Może zamkną tym razem.
0: Pamiętasz to?
1: Na to liczę, tam była jedna wielka kałuża, no ale może tym razem będzie inaczej.
0: 91 2 4 5 5, tutaj kałuże żadne nam nie grożą, wręcz przeciwnie, słoneczny poniedziałek, jutro także sporo słońca w naszym mieście, no i dajmy sobie szansę. Może jednak chcielibyście się z nami wybrać na ten mecz. Ja już nie będę pytał ciebie, jaki wynik obstawiasz.
1: Obyśmy wygrali.

0: Na program zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
0: Wygraj bilety na mecz Polska-Nigeria.
3: To jest już ostatnia szansa, ostatni moment. No ale jestem ciekawy, kto dzisiaj powalczy z nami. Na pewno jest z nami Dorota. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witaj.
3: I jest z nami także Patryk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć, witajcie.
3: W jakim nastroju, w jakim humorze waleczni jesteście?
4: Bardzo.
6: Bojowo nastawieni?
5: Tak.
6: Dobrze.
4: Jak najbardziej.
6: A jak już wygracie te bilety, albo jedna, albo druga osoba, to z kim pojedziecie na ten mecz?
4: Najchętniej wyślę męża i syna.
6: Męża i syna. No dobra, to dzisiaj dzień księżniczki, czyli z tej okazji, księżniczko droga, przekazujesz bilety panom.
3: Oh.
4: To ich marzenie, myślę, zobaczyć mecz na Stadionie Narodowym, więc jak najbardziej.
6: Okej, okay, a Patryka, ty powiedz.
5: A ja zabiorę żonę.
6: A to się ucieszy dziewczyna, no. 3 czerwca będzie mogła pokibicować. Słuchaj, fajnie, no to dobrze. Czy wy znacie zasady, jakie obowiązują w tej zabawie?
4: Nie za bardzo.
6: Dobra, to ja wam już wszystko przedstawię. Ja zadam wam 3 pytania. Gramy do 2 punktów, do 2 wygranych, do 2 poprawnych odpowiedzi tak naprawdę. Ten, kto zna odpowiedź, podaje swoje imię i
3: zgłasza
6: dopiero później odpowiada. Tak. Dokładnie tak. 2 poprawne odpowiedzi gwarantują wygranie biletów na mecz Polska-Nigeria 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
6: Dobra. Jesteście gotowi, żebym czytał pierwsze pytanie?
4: Tak.
3: Ja już się boję.
6: Będą na razie pytania tak, nie, więc macie 50% szans, to tam na luzie. Uwaga, czytam pytanie. Czy Grzegorz Lato był prezesem PZPN?
4: Dorota?
6: Patryk pierwszy?
5: Tak.
6: Był, tak jest. 1-0 dla ciebie. Dorota, trzymam kciuki, teraz uwaga. Drugie pytanie. Także tak, nie. Czy firma Adidas jest oficjalnym producentem piłki na Mistrzostwa
4: Dorota?
6: Świata? Dorota, proszę.
4: Tak.
6: Tak jest, jest, jak najbardziej. A piłka na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych nazywa się Trionda, bo w 3 krajach te Mistrzostwa Świata
3: nie
6: będą się odbywać.
3: Trionda.
6: Trionda, dokładnie.
3: Trionda.
6: Tak. No i ostatnie pytanie to będzie pytanie otwarte, ale skojarzycie, bo to są nazwiska. Uwaga. Ostatnie pytanie to być może będzie. Kim byli Jerzy Engel, Antoni Piechniczek, Adam Nawałka? Dorota pierwsza.
4: Trenerami.
6: Tak jest, byli trenerami. Jerzy Engel prowadził reprezentację na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Adam Nawałka doszedł we Francji do ćwierćfinału. Przegraliśmy wtedy z Portugalią. Rewelacja. Słuchaj, Dorota, no to wygrałaś w takim razie. Fajny poniedziałek.
4: No, nie spodziewałam się totalnie.
6: A twoje chłopaki w ogóle się nie spodziewają, co?
4: No, tym bardziej.
6: Chyba, że słuchają. No to rewelacja. Patryk się rozłączył. Dziękujemy ci serdecznie za zabawę.
4: Dziękuję również pięknie.
6: No i gratuluję. Pięknego dnia ci życzymy.
4: Oj, będzie, na pewno.
6: Cześć, dzięki, hej. Wielkie.
0: Jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Na program zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.

0: Reklama.
1: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

gra wasze ulubione radio w Szczecinie. Super FM Sarsa. Naucz mnie 14 minut do południa. Nie macie planów na dzisiejszy wieczór? Może wieczorem zafundujecie sobie na przykład wejście do teatru. Teatr Kameralny zaprasza na spektakl w reżyserii Michała Janickiego. Co wiemy o miłości? Miłość to siła, która przenosi przez życie, wymaga odwagi i jest radością świata. W Super FM jeden z klasyków, rockowa ballada YouTube. Przez prawie 4 minuty dla wszystkich szczęśliwie, ale także nieszczęśliwie zakochanych, a także wszystkich marzycieli.

0: Za chwilę południe i wiadomości w Super FM. Tuż po nich Małgosia Duda, która zabiera nas dzisiaj w kolejną ze szczecińskich wypraw. Tym razem zatrzymamy się w okolicach Orła Białego. Filmowe propozycje od Krzyśka Spura to po 13, a po 15 polecam naszą popołudniową pomoc drogową. To dla tych, którzy będą wracać z pracy do domu. Mam nadzieję, że z nami ominiecie te największe korki, te poniedziałkowe korki w naszym mieście. Zresztą do waszej dyspozycji jest nasz całodobowy numer telefonu 912455. Nie tylko z dróg można zadzwonić, można też powiedzieć o tych najważniejszych, najistotniejszych sprawach w naszym mieście. 912455, Jarek Fengler. Dziękuję za wspólny przedpołudniowy program. Do usłyszenia.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: www.mazurkowa.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
2: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Tak gra, super.

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Zdarzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
3: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
4: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
3: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
1: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w Ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
5: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
1: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
2: Radio Super FM.
0: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Tuż przy remontowanym teraz Placu Orła Białego, na narożniku ulic Łaziebnej i Staromłyńskiej, stoi biało-żółty budynek. To tak zwany Pałac Welthusena. W jego wnętrzach dzisiaj mieści się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego, ale historia tego budynku sięga XVIII wieku i jest częściowo zapisana na jego fasadzie. Postawiono go około 1725 roku, czyli ponad 300 lat temu. Okazała rezydencja zajęła aż dwie działki budowlane. Była to na tyle prestiżowa lokalizacja, że mieszkały tu ważne osobistości. Najpierw podkomorzy króla pruskiego hrabia Fryderyk von Eichstädt, a potem prezydent Szczecina Christian von Ramin. W latach 70. XVIII wieku kamienicę kupił Jerzy Christian Welthusen. Przebudował kamienicę, a właściwie postawił ją na nowo, a jego działalność znalazła odzwierciedlenie na tym panonie budynku. Co to jest tympanon? To taki element architektoniczny w kształcie trójkąta, często na froncie budowli. Tu w tympanonie kamienicy, nad wejściem od ulicy Staromłyńskiej, zobaczyć można barokowe amorki pomiędzy beczkami wina. Za czasów Welthusena w pałacyku mieścił się między innymi magazyn na wino, a w piwnicy otwarto winiarnię o nazwie Zielona Piwnica. Po śmierci właściciela pałac kilkakrotnie zmieniał swoich właścicieli, a w 1874 roku, czyli 152 lata temu, został własnością producenta fortepianów Georga Wolkenhauera. Fortepiany od niego były niezwykle cenionymi instrumentami, osiągały wysokie ceny, a udzielano na nie nawet 10-letniej gwarancji. Produkowano je tu i wystawiano na sprzedaż. Budynek był też rezydencją mieszkalną właściciela firmy. Sam pałac został bardzo mocno zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowano go, od razu przeznaczając na siedzibę szkoły muzycznej. Mamy więc pewne nawiązanie do tej wcześniejszej muzycznej działalności producenta fortepianów Georga Wolkenhauera. Powojenne są głowy kompozytorów, które umieszczono na fasadach budynku. Nawiązują one do obecnego przeznaczenia pałacu.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę.

0: Gości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
5: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Muzyka poetycka, teatr i wyjątkowe spotkanie z twórczością Mariana Hemera. Tak zapowiada się najbliższy czas na kulturalnej mapie regionu. W cyklu Szczecińskie Wierszogranie wystąpi duet Mała Caryna. Na scenie pojawią się Łukasz Nowak i Adam Marańda. Artyści związani z grupą Caryna. W programie koncertu znajdą się piosenki autorskie, folkowe, poetyckie oraz pieśni ludzi drogi. Łukasz Nowak to gitarzysta, autor tekstów i twórca wielu muzycznych projektów. Z kolei Adam Marańda wnosi do zespołu charakterystyczne brzmienie skrzypiec i mandoliny. Miłośników teatru Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Co wiemy o miłości? To opowieść o uczuciu, które daje siłę, wymaga odwagi i potrafi odmienić życie. Autorem scenariusza i opracowania jest Michał Janicki. A już jutro niezwykły muzyczno-poetycki wieczór pod hasłem Brawo Hemar. Olga Adamska sięga po teksty Mariana Hemara, nadając im nowe, współczesne brzmienie. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to spotkanie z poezją pełną emocji, humoru i refleksji. Artystce towarzyszyć będą Roman Ryc na akordeonie, Wojciech Gunia na kontrabasie oraz Radosław Woźko na perkusji. Gościnnie wystąpi także aktor Marcin Sztendel. Po więcej informacji zapraszamy do kolejnych serwisów kulturalnych.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Super FM
7: na 97,5.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu informacja, którą znalazłem w serwisie fotopolis.pl. Czasami się posiłkuję właśnie tymi publikacjami, a informacja wydała mi się na tyle interesująca, żeby was zainteresować. Otóż 12. edycja konkursu fotografii teatralnej i można się zgłosić właśnie do tej edycji tegoż wymienionego konkursu. Można by się było oczywiście zastanowić, że przecież ci, którzy robią zdjęcia teatralne, powiedzmy w sposób zawodowy, to o czymś takim już doskonale wiedzą, ale wydaje mi się, że to nie do końca tak. Swoją drogą, całkiem niedawno o fotografii teatralnej rozmawiałem z jednym z ostatnich gości Niezłego aparatu i tak mnie to też zainspirowało i zainteresowało. No tak na marginesie, pula nagród w tej 12. edycji to skromne 60 tysięcy złotych i to, jak czytamy, konkurs skierowany jest do wszystkich, nie tylko zawodowych fotografów teatralnych i absolwentów szkół wyższych artystycznych, ale także po prostu do miłośników fotografii. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zgłoszenia są do 30 września 2026 roku. Czyli jest jeszcze naprawdę sporo czasu. Co więcej, przecież doskonale wiemy o tym, że wakacje sprzyjają różnym, na przykład plenerowym teatralnym imprezom, czy też ogólnie imprezom teatralnym, które są kierowane do szerokich rzesz odbiorców i dokładnie w tym momencie nie zawsze trzeba być profesjonalistą, że tak powiem, osobą, która ma wstęp do teatru na próby, bo to wiadomo, zdjęcie się robi na próbach generalnych zazwyczaj, czy w jakichś takich okolicznościach, żeby aktorom nie przeszkadzać, więc w momencie, kiedy zbliżają się te wakacje, kiedy jeszcze jest czas, żeby właśnie w te wakacje zdjęcia zrobić, to myślę, że można o tym pomyśleć. Jeżeli chcielibyście spróbować, to dlaczego nie? Naturalnie fotografia teatralna jako sama w sobie w pewnym sensie, ja bym to tak powiedział, że jest odmianą, czy też pobliska, podobna do fotografii koncertowej. Natomiast jest nawet, myślę, trudniejsza, ponieważ w fotografii teatralnej, na co trzeba zwrócić uwagę, że światło często jest jeszcze mniej niż w fotografii koncertowej. Z drugiej strony współczesne konstrukcje, współczesne aparaty z ich naprawdę dobrze reagującymi na wysokie czułości matrycami w hybrydach, kiedy mamy dobre autofokusy wspomagane sztuczną inteligencją, naprawdę można spróbować pokusić się o takie zdjęcia. I tutaj kilka informacji technicznych, o których też czytam fotopolis.pl. Cztery kategorie: zdjęcie teatralne sezonu, kategoria B, zestaw dokumentalny sceniczny, kategoria C, zestaw dokumentacyjny backstage'owy. Tu pewnie raczej już właśnie dla osób, które gdzieś tam mają więcej na ten temat doświadczenia, i kategoria D, zestaw kreacyjny. Myślę, że można się pokusić. Zdjęcia muszą być wykonane, dodajmy, między 1 września 25 a 31 sierpnia 2026. Do końca września czas na to, żeby te zdjęcia zgłaszać. Pula nagród, myślę, naprawdę zacna. 30 września 26 możecie składać. Jest formularz zgłoszeniowy. Są informacje na temat tego na stronie organizatora, czyli institut-teatralny.pl. Zajrzyjcie, ja myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, jeżeli mielibyście ochotę spróbować wziąć udział w takim konkursie fotografii teatralnej. Oczywiście, jeżeli takich zdjęć nie macie, to warto by było przejrzeć kalendarz różnych, czy to imprez właśnie plenerowych, czy ogólnie wakacyjnych. Takie rzeczy się zdarzają, teatry się pokazują, także myślę, że warto zwrócić na to uwagę.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
1: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Castorama!
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
17: I po reklamie.
18: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
19: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków Śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Marcin Krzemiński, dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
20: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
19: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. W wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
3: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
9: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniającej pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
3: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
19: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie BIK Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
21: Tak gra Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przez ostatnie dni polsko-szwedzki reżyser Magnus von Horn, nominowany do Oscara za film Dziewczyna z igłą, przebywał w Cannes, gdzie był w gronie jury filmów krótkometrażowych. To była też okazja dla niego, aby opowiedzieć światu o planach nakręcenia kolejnego filmu, który już dziś zapowiada się na duże wydarzenie. Wszystkie dotychczasowe pełnometrażowe filmy Magnusa von Horna miały swoje światowe premiery na festiwalu w Cannes. Intruz, Sweat i wspomniana Dziewczyna z igłą. Cannes lubi tego twórcę, a jego kolejny film ma otwartą drogę do tego festiwalu. Projekt zapowiada się intrygująco. Magnus von Horn przygotowuje bowiem swój pierwszy anglojęzyczny film. Thriller Passager oparty będzie na powieści Ulricha Aleksandra Boschwitza z 1938 roku. W główną rolę w filmie wcieli się Jeremy Strong, znany z serialu Sukcesja. Głównym bohaterem opowieści jest szanowany biznesmen Otto Silbermann, który po wydarzeniach znanych jako Noc Kryształowa zostaje zmuszony do ucieczki z Berlina. Otto próbuje uratować swój majątek, przemieszczając się z pociągu do pociągu, podczas gdy jego ojczyzna stopniowo zamienia się w pułapkę, a jego tożsamość ulega rozpadowi. Jak mówi sam reżyser, chcę nakręcić film o tym konkretnym momencie, o chwili, zanim ktoś przyzna, że świat się zmienił. Widzę to teraz wszędzie, w nagłówkach, w negocjacjach, w pokojach ludzi, których kocham. Jesteśmy niezwykli w byciu sobą. Film Passager ma już amerykańskich partnerów, będzie miał silną dystrybucję na całym świecie. Czy podbije festiwalowy świat? O tym przekonamy się za jakieś 2 lata. A jutro w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM podsumuje festiwal w Cannes, podczas którego, jak można było się spodziewać, dużo się wydarzyło.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Witajcie. Porozmawiamy dzisiaj o badaniach prenatalnych, możliwościach diagnostycznych i leczniczych w ciąży. A moim gościem jest pani doktor nauk medycznych Anna Grzymała-Figura, specjalista ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Witam serdecznie pani doktor.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy ponownie.
1: Pani doktor, o ile wiemy, czym zajmuje się ginekolog-położnik, o tyle pojęcie perinatologii nie jest tak oczywiste dla nas. Czym zajmuje się perinatologia?
2: Perinatologia jest to nauka, która zajmuje się tak szeroko pojętą medycyną matczyno-płodową, czyli zajmuje się przygotowaniem pacjentki do ciąży, prowadzeniem tej ciąży, diagnostyką i terapią płodu oraz urodzeniem dziecka i też aż do okresu noworodkowego opieką nad nim. Tak naprawdę perinatolog to jest zupełnie nowa specjalizacja perinatologia, jeżeli chodzi o Polskę. Od kilku lat dopiero mamy taką specjalizację w Polsce. Jest tych perinatologów do tej pory niewiele.
1: Domyślam
2: także
1: się.
2: Jesteśmy troszeczkę w mniejszości, ale jest to na pewno specjalizacja, która jest bardzo potrzebna. Samo położnictwo i ginekologia jako specjalizacja jest bardzo szeroką specjalizacją. Zajmujemy się praktycznie zdrowiem od dziewczynki po dojrzałą kobietę, aż po kobietę w wieku starszym. Ciąża jest bardzo specyficznym okresem w życiu kobiety i tak naprawdę diagnostyka i przedkoncepcyjna, i ta diagnostyka w ciąży, i diagnostyka samego płodu jest naprawdę bardzo trudna i wymaga szczegółowego przygotowania, wieloletniego doświadczenia i pewnego zaplecza, nie tylko umiejętności, ale też możliwości zorganizowania pewnych procedur, które mają przynieść jak najwięcej korzyści i dla mamy, i dla narodzonego nowego dziecka.
1: Badania prenatalne, co to takiego?
2: Badania prenatalne w zasadzie to są wszystkie badania, które są wykonywane w ciąży, ale powszechnie utarło się, że są to badania tak zwane inwazyjne i nieinwazyjne. Nieinwazyjne badania przesiewowe służą do tego, żeby wykryć we wczesnym etapie ciąży, bo już między 11 a 14 tygodniem w screeningu pierwszego trymestru, zaburzenia, które mogą być wadami rozwojowymi u płodu, mogą być ich podstawą jakieś zaburzenia genetyczne. Szereg innych jeszcze dodatkowych informacji możemy uzyskać w wyniku przeprowadzonych takich badań. Dodatkowym jeszcze badaniem też przesiewowym, niediagnostycznym, który możemy zastosować w ciąży, jest badanie wolnego pozakomórkowego DNA. O tym już troszeczkę mniej wiedzą kobiety. Tak jak o pierwszym jest od wielu lat prowadzony także screening pierwszego trymestru, tak zwany test złożony, czy test PAPA w żargonie mówiąc, jest powszechnie znany. Mimo to niestety nie wszystkie panie go wykonują, co niestety nie jest zbyt dobrą decyzją, jeżeli chodzi o przebiegu ciąży, postępowanie. Natomiast mało jest znany test z wolnego pozakomórkowego DNA, chociaż coraz więcej pań już o nim wie. Jest to również test przesiewowy i nieinwazyjny, czyli nie wymaga, nie wiąże się z podwyższonym ryzykiem jego wykonanie. Polega on na pobraniu krwi celem określenia DNA pozakomórkowego pochodzącego głównie z kosmówki. Dlatego powszechnie kiedyś było mówione, że jest to DNA płodowe, natomiast nie jest to DNA płodowe, jest to DNA pochodzące z kosmówki. Ale daje nam bardzo duże możliwości. Jest to super badanie o wysokiej czułości. Tak czułego badania przesiewowego w zasadzie innego lepszego na tą chwilę nie mamy. I drugi, jak gdyby grupa badań, to są badania inwazyjne. To są badania, które już polegają na przerwaniu ciągłości tkanek, wiążą się z większym ryzykiem. W sumie małym, jak na zabieg medyczny, są stosunkowo bezpieczne, bo to jest biopsja trofoblastu bądź amniopunkcja. Obydwie jako zabieg medyczny dla nas są dość bezpieczne. Powikłania dotyczące amniopunkcji to mniej niż 0,5%. Biopsja trofoblastu około 1%, więc jak na zabiegi medyczne stosunkowo bezpieczne, ale nadal są to badania inwazyjne, więc to już są już badania adresowane do specjalnie wybranej grupy kobiet. Nie są to badania powszechne i przesiewowe, tak jak te dwa pierwsze.
1: Jakie są wskazania do badań prenatalnych, jeżeli w ogóle istnieją?
2: Oczywiście, wskazaniem jest każda ciąża, każda pacjentka, każda, dosłownie każda. Czy to jest pacjentka z obciążonym wywiadem położniczym, z obciążonym swoją chorobą jakąś internistyczną, ogólnoustrojową, czy zupełnie zdrowa, młoda kobieta. Każda pacjentka w ciąży powinna być poddana badaniom przesiewowym, zwłaszcza badaniom przesiewowym pierwszego trymestru. Ale nie tylko. Szereg badań, które w ciąży są zalecane, każda kobieta, niezależnie od tego, jaka jest jej przeszłość medyczna, czy jest, w jakim jest wieku, czy ma jakieś obciążenia, każda z nas w ciąży powinna wykonać te badania.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: I po reklamie.
5: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
6: Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
7: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Dzęk, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
6: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za 3 i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
8: Pracownicy, to nie towar!
9: Pracownicy mówią.

0: Madino, no nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
1: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
2: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
1: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim Planetarium Śląskim odnotowała drgania ziemi.
3: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
1: Mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
4: Tak gra Super FM Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Na mapie Danii Wyborg nie leży nad morzem. Nie stoi przy wielkich mostach, nie przyciąga tłumów jak Kopenhaga czy Aarhus. A jednak przez wiele stuleci to tutaj biło polityczne i duchowe serce Danii. Już sama nazwa miasta jest małą zagadką. Pochodzi od staronordyckiego Vebjörg, co oznacza mniej więcej święte wzgórza lub święte miejsce na wzgórzach. I nie jest to poetycka przesada, bo w czasach Wikingów okolice Wyborga były miejscem zgromadzeń i spotkań o ogromnym znaczeniu. To tutaj odbywał się jeden z najważniejszych duńskich tingów, zgromadzeń wolnych ludzi, podczas których podejmowano decyzje, rozwiązywano spory i stanowiono prawa. Można powiedzieć, że kiedy wielu europejskich królów rządziło według zasady „bo tak chcę”, tutaj ludzie siadali razem i dyskutowali. To właśnie w Wyborgu przez wieki ogłaszano wybór nowych królów Danii. Istniała nawet specjalna ceremonia. Monarcha stawał na kamieniu i był przedstawiany mieszkańcom. Takim symbolicznym miejscem pozostaje do dzisiaj kamień Hansa Tausena. A skoro już mowa o nim, to kolejna niezwykła postać związana z miastem. Nazywany jest często duńskim Lutrem, ponieważ odegrał ogromną rolę w reformacji Danii. W XVI wieku przybył do Wyborga, zaczął głosić nowe idee religijne. No nie wszystkim się to podobało, ale mieszkańcy miasta byli otwarci na zmiany. Efekt? Wyborg stał się jednym z pierwszych duńskich ośrodków reformacji. Nad miastem góruje ogromna katedra. Prawdopodobnie pierwsza rzecz, którą zauważy każdy przyjezdny. Dzisiejsza budowla pochodzi głównie z XIX wieku, bo wcześniejsze wersje katedry nie miały łatwego życia. Pożary wielokrotnie niszczyły miasto, ale najciekawsze tutaj są nie mury, lecz to, co znajduje się wewnątrz. Katedrę zdobią monumentalne malowidła autorstwa duńskiego artysty Joachima Skovgaarda. Co ciekawe, przedstawiają one sceny biblijne, ale z wyraźnie nordyckim charakterem. Wchodząc do środka, można mieć wrażenie, że ci biblijni bohaterowie zaraz wyjdą na spacer po duńskich wzgórzach, gdzieś wśród jezior, będą się przechadzać w tym krajobrazie. Wyborg ma również oczywiście swoje legendy. Jedna z najbardziej znanych opowiada o czarnym psie strzegącym podziemnych skarbów. Według dawnych podań pod miastem miały istnieć ukryte przejścia i tunele prowadzące do tajemniczych skarbów. No problem polegał na tym, że wejścia pilnował ogromny czarny pies o świecących oczach. No brzmi strasznie. W skandynawskich opowieściach takie zwierzęta często były strażnikami granicy między światłem ludzi a czymś znacznie bardziej tajemniczym. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Wyborg nazywany był często kiedyś miastem klasztorów. No rzeczywiście, w średniowieczu działało tutaj ich naprawdę dużo. Były klasztory dominikanów, franciszkanów, joannitów. No w pewnym sensie było to religijne centrum kraju. No ale z drugiej strony, kilka ulic dalej odbywały się targi, handel, codzienne życie. No i może właśnie w tym tkwi sekret tego miasta. Od zawsze było miejscem spotkania różnych światów. No i tak pozostaje do dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa obrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.

0: Sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie. We współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Wieczorem o 19:00 Willa Lenca zaprasza na spektakl Pałac w Willi. To kolejna produkcja przygotowana specjalnie dla zabytkowych wnętrz willi przy Alei Wojska Polskiego. Tym razem twórcy zabierają Was do Szczecina roku 1955. W Pałacu Młodzieży trwają przygotowania do jubileuszowego koncertu, gdy nagle dochodzi do tajemniczego wypadku. Pojawiają się pytania o winę, ukrywanie tajemnic i chaos organizacyjny. To teatralna komedia kryminalna z historycznym tłem i dużą dawką szczecińskich odniesień. Również o 19:00 w 13 muzach. W ramach cyklu Szczecińskie Wierszogranie wystąpi duet Mała Caryna, czyli Łukasz Nowak i Adam Marańda. Muzycy związani z grupą Caryna. Usłyszycie autorskie kompozycje, muzykę folkową, poetycką oraz pieśni ludzi drogi. Szczecińskie Wierszogranie to cykl koncertów poświęconych poezji śpiewanej, piosence autorskiej, aktorskiej oraz muzyce żeglarskiej i turystycznej. Teatr Kameralny zaprasza natomiast na spektakl Co wiemy o miłości. To opowieść o uczuciu, które daje siłę, wymaga odwagi i nadaje sens codzienności. Scenariusz i opracowanie przygotował Michał Janicki. W weekend natomiast Opera na Zamku zaprasza na niezwykłą bajkę muzyczną dla dzieci i dla całych rodzin. Toto. To opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji i akceptacji, a także sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Sarta. To współczesna wersja dobrze znanej bajki o brzydkim kaczątku. Po więcej informacji kulturalnych zapraszamy do kolejnych serwisów.
1: Program zaprasza sponsor Willa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie. We współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
1: Tak gra Radio Super FM.
3: Radio.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie mów o wartościach, pokaż je w decyzjach. Wyobraź sobie, że firma mówi: u nas ważna jest jakość. A potem przychodzi moment decyzji, termin się zbliża, klient naciska, trzeba coś oddać szybciej i wtedy zapada decyzja: wyślijmy to już, najwyżej poprawimy później. I w tym jednym momencie dzieje się coś ważnego. Zespół nie pamięta już hasła jakość, zapamięta decyzję. Bo wartości w firmie nie działają wtedy, kiedy się o nich mówi. Działają wtedy, kiedy coś kosztują. Kiedy trzeba wybrać, szybciej czy lepiej, łatwiej czy uczciwie, ciszej czy wprost. I to nie są wielkie momenty, to są codzienne sytuacje. Ktoś zgłasza błąd, ktoś nie dowozi, ktoś przekracza granicę i za każdym razem zespół patrzy, co teraz zrobi lider. Nie dlatego, że ocenia, dlatego, że się uczy. Bo z decyzji buduje się odpowiedź na pytanie, jak tu naprawdę się działa. Dlatego wartości nie potrzebują prezentacji, potrzebują konsekwencji. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast mówić zespołowi, co jest ważne, zobacz, co pokazujesz w momentach wyboru.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
4: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
5: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
6: O, teraz to widzę wyraźnie.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami w Pucku i okolicach. Z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
10: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
12: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
10: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się 2 autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło 2 pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył 2 autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
9: To jest Super FM.
0: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oskar Cyms nam czyta w myślach. Cały czas stoimy w korkach, cały czas są utrudnienia, cały czas zderzak w zderzak i to się sprawdza. Na przykład na Floriana Krygiera, jadąc z podium w stronę Ustowa, zatrzymacie się już na Ustowskiej. Tak samo jest na Południowej od strony ronda Hakena, ale przybywa kierowców także na obwodnicy Przedsławia. Czerwono od świateł stopu na Południowej przy dojeździe do ronda Uniwersyteckiego, czy na Krakowskiej i Cukrowej. Jak zawsze o tej porze korkuje się Europejska, Dworska i Ku Słońcu w obu kierunkach. Zator wita kierowców także na Derdowskiego. 20, no może nawet 25 minut potrzebujecie, by dojechać ulicą Zegadłowicza z Pilchowa do Szczecina, bo korek w tym miejscu zaczyna się już w Pilchowie. Jak zawsze o tej porze zatrzymacie się na Energetyku w stronę Mostu Długiego i to już na wysokości Bulwaru Śląskiego. To samo czeka Was na trasie zamkowej przed wjazdem na plac Hołdu Pruskiego. A każdemu polecam
0: noga z gazu
1: na nitce wyjazdowej trasy zamkowej ze względu na przebudowę tej drogi. Ale w tym całym poniedziałkowym galimatiasie są takie pozytywne aspekty jazdy po Szczecinie, bo przejezdna jest na przykład Gdańska, Eskadrowa, tu aż do Hangarowej. Tak samo jest na Krygiera w stronę dzielnicy Podjuchy. A że na Batalionów Chłopskich zwolnicie, że zatrzymacie się przed rondem Ułanów Podolskich na Reszczynowej w Zdrojach, to kto by na to patrzył? To po prostu trzeba tam wcisnąć pedał hamulca, albo z gazem to bym się nie przyjaźnił w tym miejscu.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl. Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
3: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
2: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
2: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
2: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
3: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Muzyka poetycka, teatr i wyjątkowe spotkanie z twórczością Mariana Hemera. Tak zapowiada się najbliższy czas na kulturalnej mapie regionu. W 13 muzach. W cyklu Szczecińskie Wierszogranie wystąpi duet Mała Caryna. Na scenie pojawią się Łukasz Nowak i Adam Marańda. Artyści związani z grupą Caryna. W programie koncertu znajdą się piosenki autorskie, folkowe, poetyckie oraz pieśni ludzi drogi. Łukasz Nowak to gitarzysta, autor tekstów i twórca wielu muzycznych projektów. Z kolei Adam Marańda wnosi do zespołu charakterystyczne brzmienie skrzypiec i mandoliny. Miłośników teatru Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Co wiemy o miłości? To opowieść o uczuciu, które daje siłę, wymaga odwagi i potrafi odmienić życie. Autorem scenariusza i opracowania jest Michał Janicki. A już jutro niezwykły muzyczno-poetycki wieczór pod hasłem Brawo Hemar. Olga Adamska sięga po teksty Mariana Hemara, nadając im nowe, współczesne brzmienie. Jak

0: Więcej na chaster.pl. Radio Super FM.
1: Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut zostało do godziny 16 w poniedziałkowe popołudnie w Super FM. Można uznać, że jak dojedziecie do domu, to już macie po poniedziałku. No to krok bliżej do weekendu, ale nim ten krok zrobimy, trzeba przebić się przez miasto. Na przykład przez Edmunda Bałuki, jadąc w stronę z Placu Żołnierza Polskiego do Placu Zgody. Niełatwo jedzie się także Aleją Niepodległości w stronę Bramy Portowej. Zatrzymacie się także na prawo skręcie w stronę Placu Zwycięstwa. Tak samo jest też na Wyszyńskiego. Jak przejedziecie tamtędy, możecie uznać, że wygraliście z korkami w tym miejscu, ale czekają was kolejne, na przykład na Narutowicza do Alei Piastów, potem także na Mieszka I przed skrzyżowaniem z Wilczańską i jak zawsze na Południowej przed wjazdem na Rondo Uniwersyteckie. Teraz północ i ulica Szczanieckiej.
0: Tu są korki.
1: Tak samo jest na Wilczej do Przyjaciół Żołnierza. A jeśli wydawało się wam, że na Stalmacha mają lepiej w stronę Drudzkiego Lubeckiego, to znacząco się myliliście. Swoje trzeba odstać już od skrzyżowania Łady z Dibuła. Bogumińska stoi w obu kierunkach, tak samo jak Wszystkich Świętych, ale zdecydowanie większy korek czeka was na Trauguta, na odcinku od Mickiewicza do Wojska Polskiego. Na Węźle Łękno postoicie także na Majdańskiego w kierunku dzielnicy Pogodno. No i tak pogodnie, jak dzielnica, jak słońce za oknem, zapraszam was na kolejną pomoc drogową już po godzinie 16. Te przedstawi Michał Kaczmarek, a ja słyszę się z wami jutro po 9 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Tomek Janicki, pięknego popołudnia i bezpiecznego powrotu do domu.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sielce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
3: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
1: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
4: Wnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
5: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
6: Zęby rozmów! Zęby rozmów!
1: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
7: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM. Pogoda.
9: Wiecie, że jutro rdzie w naszym mieście nawet 30 stopni Celsjusza, więc można powiedzieć, że wchodzimy już w ten letni vibe. Dzisiaj 30 jeszcze nie ma, ale jest 24 stopnie, czyli też całkiem nieźle, pełne słońce do końca dnia, tylko ciśnienie trochę za wysokie, 1031 hektopaskali, wiatr słabiutki, ogólnie na pogodę raczej nie narzekamy.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
9: No chyba, że ktoś nie lubi upałów. No to wtedy trochę może ponarzekać, ale uprzedzam lojalnie i uczciwie, że wchodzimy w tydzień, kiedy będzie tylko słońce na horyzoncie i tylko temperatury powyżej 20 stopni w dzień. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zaczynamy pierwsze w tym tygodniu podsumowanie dnia. Będzie m.in. o Adasiu Orliku i zebranych przez Łatwo Ganga pieniądzach. O tym, że Ortan Energy znowu wchodzi w polemikę z miastem, tym razem chodzi o działkę i o to, czy miasto miało prawo pierwokupu do terenu, gdzie nielegalnie powstała baza paliw. Będzie także o policyjnych kontrolach w lasach na terenie miasta, czy o Akademickim Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej. Te informacje nie tylko przez najbliższe 2 godziny w Radiu Super FM. Zapraszam, bądźcie z nami.

0: No trzeba przyznać, że porządne sformułowanie padały dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM. Naszym gościem był mecenas Kacper Stukan, czyli pełnomocnik firmy Octan Energy, która wybudowała nielegalnie bazę paliw w Podjuchach. Podczas rozmowy padła teza m.in. o tym, że miasto miało prawo pierwokupu do części działek i nie zdecydowało się na zakup, przez co baza paliw mogła powstać. Miasto już zabrało głos w tej sprawie, a materiał, który teraz wysłuchacie, przygotował Andrzej Kutys.
1: Miasto miało prawo pierwokupu działki, ale z niego zrezygnowało i tym samym nie skorzystało z możliwości zablokowania budowy bazy paliw w Podjuchach, ujawnił w rozmowie Radia Super FM pełnomocnik inwestora Octan Energy mecenas Kacper Stukan. Prawnik podkreślał także, że przy takiej instalacji postępowanie trwa kilka miesięcy i nie było żadną tajemnicą, co powstanie na, jak określił, terenie przemysłowym, gdzie wcześniej był skład węgla. Radnik AO oraz wiceprezydent Marcin Biskupski teraz zapowiadają zablokowanie inwestycji na poziomie planu ogólnego miasta. Pełnomocnik inwestora odpowiadał, że skoro wszystkie inne działki w okolicy są przeznaczone dla przemysłu, gdy obok rusza działalność stoczni złomowej, takie działanie rządzących nosi znamiona osobistych uprzedzeń wobec firmy Octan Energy. Jednocześnie mecenas Stukan ujawnił w naszym studiu, że miasto budowę mogło zablokować.
2: Spółka Octan zawarła umowę zakupu tej działki, o ile miasto jej nie odkupiło. A miasto już wtedy wiedziało, bo już były złożone dokumenty, już trwało postępowanie. To było 3 miesiące po złożeniu dokumentów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czyli miasto wie, Octan zamierza tam wybudować taki obiekt o takich rozmiarach i nie mówi, no ale my nie chcemy tej działki.
0: Miasto mogło zablokować tą inwestycję, bo wiedziało, że chcecie tam postawić bazę paliw, ale jednocześnie nikt temu nie zaradził w żaden sposób.
2: Octan tę działkę kupił jesienią. To znaczy w sytuacji, kiedy już trwało postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ono oczywiście trwało kilka miesięcy, różne instytucje, w tym uczestniczą środowiskowe, Sanepid, Wody Polskie, jeśli dobrze pamiętam, te instytucje mają pytania, trzeba uzupełniać dokumenty, to jest jakby oczywiste, to postępowanie trwa kilka miesięcy, ale w połowie tego postępowania miasto jest informowane, że spółka chce kupić tę działkę, tak? Czyli planuje inwestycje i jeszcze chce kupić. No i miasto mówi, ale my tego nie odkupimy. Po czym kilka miesięcy później wiceprezydent miasta mówi, no ale zmienimy, zablokujemy wam taką inwestycję. No dobrze, mogliście to zablokować wtedy, odkupując tę działkę.
1: Te słowa komentuje Sylwia Cyza-Słomska z Biura Prasowego Szczecińskiego Urzędu Miasta.
3: Firma Octan Energy dysponuje prawem do 3 działek przy ulicy Szklanej. 2 o powierzchni 3,8 hektara, przy sprzedaży których miasto nie miało prawa pierwokupu i jest użytkownikiem wieczystym znacznie mniejszej działki o powierzchni 1600 m2, co do której zachodziła możliwość pierwokupu gminy. Z uwagi jednak na niewielki metraż tej działki oraz brak zasadności wykupu pod kątem realizacji celu publicznego, co jest podstawowym argumentem przemawiającym za nabyciem działek przez gminę, nie była rozpatrywana taka możliwość. Z uwagi również na wielkość inwestycji, samo nabycie gruntu, który stanowi około 4% powierzchni wszystkich działek, nie gwarantowałoby to wstrzymania planów inwestora. Należy również zaznaczyć, że miasto nabywa grunty wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, a ich nabycie lub nie nigdy nie oznacza zgody na samowolę budowlaną.
1: To odpowiedź miasta na słowa pełnomocnika inwestora w rozmowie Radia Super FM, który dodawał także w naszym studiu, że będą starać się o legalizację budowy i obecnie nie biorą pod uwagę rozbiórki istniejącej już instalacji. Do sprawy więc pewnie będziemy wracać.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Poniedziałek, początek tygodnia, a są już takie miejsca, które porządnie dają nam się we znaki. Jak ktoś nie ma klimatyzacji w samochodzie, to musi się liczyć z tym, że takie stanie w korkach bez otwartej szyby, no nie, raczej nie przejdzie. Jak na przykład jedziecie ulicą Zagadłowicza, to tutaj korek sięga ładnych paru kilometrów i do ronda na Głębokim jedziemy bardzo powoli z tej strony. Nie jest łatwo także od Miodowej, ale tutaj ten korek zdaje się być coraz luźniejszy. Od Kupczyka bez problemów, od Alei Wojska Polskiego również nie ma zbyt dużych problemów. Oczywiście to jest taka prędkość w kratkę trochę, bo od ronda Olszewskiego do samego Głębokiego bywają momenty, kiedy jedziemy trochę wolniej, ale jeżeli odbijemy w szafera, no to nie jest tak źle i dopiero ten odcinek, który prowadzi nas w stronę Bezrzecza, może się trochę przyblokować. Do ronda żołnierzy polskich misji pokojowych ONZ jedziemy dość powoli i potem to zależy. Jeżeli w stronę Romera i Modrej, to jeszcze jako tako i potem Sosabowskiego dość luźno, ale niestety w stronę Bezrzecza do samego skrzyżowania właściwie z Rozmarynową albo nawet jeszcze dalej z Górną. Może nie to jest taki korek, że stoimy i koniec, ale powiedzmy sobie szczerze, trudno tutaj mówić o jakiejś dynamicznej jeździe. Jeżeli przemieścimy się bardziej w stronę centrum, to tutaj bywa różnie. Na przykład przed Niebuszewem muszę was teraz poważnie ostrzec, bo tutaj zatory są dość poważne i na przykład od strony Staszica korek kończy się dopiero mniej więcej na wysokości Emilii Plater. W przypadku Alei Wyzwolenia jest trochę krócej. Powiedzmy, że od skrzyżowania z Felczaka jest w tym momencie dość gęsto. Od Piotra Skargi jedziemy bezproblemowo, ale ten odcinek Kołłątaje jest dość ciężki i on wchodzi w ulicę Warcisława i tutaj pod górę jedziemy bardzo powoli, ale z góry, czyli w stronę Niebuszewa, też nie ma mowy o żadnym poważnym przyspieszeniu. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że od Przyjaciół Żołnierza w dwie strony, do samego ronda, czy to Sybiraków, czy nawet do ronda Giedroycia jedziemy bardzo powoli. 91, 2, 4, 5, 5, czekam niecierpliwie na wasze sygnały. W kolejnej pomocy drogowej jeszcze raz zajrzymy do centrum, a także może starczy czasu na Prawobrzeże.

0: Kurt Nielsen w Radiu Super FM, prosto z Norwegii. A teraz informacja prosto z głębokiego. Wiadomo, im jest cieplej, tym więcej tam się odbywa rozmaitych spotkań, ognisk i wydarzeń, które często mają różny burzliwy przebieg, stąd też więcej patroli policyjnych w tym właśnie miejscu. O szczegółach Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
1: Miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej, Komisariatu Policji Szczecin Pogodno oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Leśnej prowadzili wzmożone działania prewencyjne w rejonie Głębokiego oraz okolicznych terenów rekreacyjnych. Celem patroli było zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na łonie natury, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych oraz reagowanie na wszelkie przejawy naruszeń prawa. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zasady korzystania z terenów leśnych i rekreacyjnych, w tym na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Podczas działań policjanci wylegitymowali ponad 200 osób oraz podjęli ponad 100 interwencji. Dodatkowo ujawnili ponad 100 wykroczeń porządkowych. Przypominamy, że rozpalanie ognisk oraz korzystanie z grilli dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Przestrzeganie tych zasad ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich osób wypoczywających oraz ochrony terenów leśnych.
0: Warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy temperatury w tym tygodniu będą dobijać do 30, ostrzegała policja. A my tymczasem w Radiu Super FM za chwilkę przedstawimy Wam kolejną pomoc drogową.
2: Ale to był dzień. Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
3: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... Długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
5: Bo nie byłeś jeszcze u optyk Kasia Kordus.

0: Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie możesz wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Bez dyplomacji to nie jest najłatwiejsze poniedziałkowe popołudnie dla mieszkańców Prawobrzeża i dla osób przemieszczających się z centrum na Prawobrzeże i z Prawobrzeża do centrum. Jeżeli na przykład ktoś chce A6, czyli przez węzeł Szczecin-Kijewo wjechać do miasta, czyli na przykład dostać się na ulicę Strugą, to obecnie paręnaście minut trzeba leciutko poczekać. Zarówno zjazd z autostrady, jak i sam przejazd z węzła Kijewo w stronę Niedźwiedziej i Kurzej trochę czasu nam zajmuje. Tutaj niestety ten zator wciąż jest dość duży, mimo że teoretycznie popołudniowy szczyt komunikacyjny powoli już żegnamy. Nie jest łatwo również na ulicy Pomorskiej. Tutaj zator zaczyna się mniej więcej na wysokości przejazdu kolejowego. I tutaj przez jakiś czas jedziemy powoli, a potem niestety przed samym rondem Łupaszki niestety trochę trzeba poczekać. Obecnie samo rondo też nie jest przesadnie przepustowe i problemem może być na przykład wjazd z Szymborskiej w Struga, no i potem przez tą boczną ulicę Struga. Tutaj mniej więcej na wysokości ulicy Botanicznej zaczyna się robić ciasno i tak sobie jedziemy do samego ronda. Więc popołudnie nie najłatwiejsze, również jeżeli odbijamy czy to od Łubinowej, czy od Rydla, czy od Jasnej w stronę właśnie bocznej strony ulicy Struga, niestety jest trochę nie najłatwiej. Sama główna arteria Struga zatrzymuje się dopiero na wysokości Zwierzynieckiej, więc jeżeli jest to możliwe, to nie zjeżdżajcie na bok, bo bokiem jedzie się dużo wolniej. Również na Batalionów Chłopskich całkiem spory korek. To może być zaskakujące, bowiem o tej porze zazwyczaj już tam jest trochę luźniej, a więc sam dojazd do ronda Łanów Podolskich trochę może wam zająć. Zjazd z ronda również trochę może zająć, a więc to nie jest tak, że tylko dojazd do ronda jest problemowy. Ogólnie mam takie wrażenie, że ten początek tygodnia dla Prawobrzeża nie jest najłatwiejszy komunikacyjnie. Szukam jakiejś dobrej wiadomości na koniec. Chciałem powiedzieć, że Most Długi jest za to przejezdny bezproblemowo, ale to też nie do końca prawda. Trzeba Most Długi pokonać, żeby spokojnie dojechać do Bramy Portowej. O, tu jest dobra wiadomość. Na Bramie Portowej nie ma obecnie przesadnie dużych korków.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. 10 minut i będzie godzina 17. Teraz będzie o inwestycji, a właściwie o tym, że Akademia, a właściwie Politechnika Morska, bym się pomylił, bo przecież to już Politechnika Morska od wielu lat, będzie miała nowe akademickie centrum symulatorów. Na czym ono będzie polegało, jak duże ma znaczenie pod kątem dydaktyki? O tym w materiale Piotra Jarząbka.
2: Duże wrażenie robią zdjęcia z prezentacji nowego sprzętu. Ułożone półkoliście ekrany, widok znany miłośnikom symulatorów w domach, tyle, że ten profesjonalny kosztował dziesiątki milionów złotych, mówił na otwarciu rektor Politechniki Morskiej profesor Wojciech Ślączka.
3: Mamy tu, można powiedzieć, cyfrowy statek, który umożliwi realizację zadań dydaktycznych i kształcenia zarówno dla nawigatorów, jak i mechaników, ale nowość razem, czyli będą mogli realizować misję żeglugową wspólnie wszyscy, tak jak na prawdziwym statku. Inwestycja budowlana to jest około 10 milionów, ponad 10 milionów, wyposażenie ponad 20 milionów, jeśli chodzi o symulatory. To akurat z budżetu naszego państwa.
2: Na otwarciu Akademickiego Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej był minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Na dzisiaj nie ma tego typu synchronizowanego centrum w żadnej innej uczelni, więc wiedziemy prym. Ja cieszę się, że każde pieniądze, które są zainwestowane, zwrócą się w polskiej gospodarce i w polskiej nauce.
5: Ja tylko mogę jeszcze dodać, że gospodarka morska jest dzisiaj filarem naszego bezpieczeństwa.
2: Dodawał wiceminister infrastruktury polityk KO ze Szczecina Arkadiusz Marchewka.
5: A nie ma silnej gospodarki morskiej bez dobrze wykształconych kadr i profesjonalistów. Dzięki tego rodzaju inwestycjom, dzięki temu laboratorium właśnie studenci zyskają najlepszy sprzęt do nauki, gdzie będą mogli budować swoje kompetencje do pracy na morzu, a naukowcy najlepsze miejsce do pracy naukowej. Więc takie inwestycje są bardzo potrzebne, bo to jest inwestycja w przyszłość.
2: Nowe trzykondygnacyjne Akademickie Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej powstało przy ulicy Jarowita na tyłach istniejącego już zabytkowego gmachu.
1: To był materiał Andrzeja Kutysa, a nie Piotra Jarząbka, jak powiedziałem przed momentem, ale spokojnie, jeszcze w tym wydaniu magazynu Ale to był dzień, na pewno Piotr do nas powróci, szczególnie, że przecież przed nami, jak zawsze w poniedziałek, także wiadomości sportowe. Tymczasem 7 minut i będzie godzina 17:00, muzycznie Aerosmith już teraz.

0: Ale to był dzień.
1: Znam takich ludzi, którzy jak leci w radiu Aerosmith, to podgłośniają od razu głośność w samochodzie i nic dziwnego, ja się też do tych osób zaliczam. Aerosmith za nami, 2 minuty tylko do 17:00, za chwilę więc w Radiu Super FM najpierw najświeższe wiadomości, a potem kolejna porcja informacji ze Szczecina. Będzie między innymi o akcji Łatwoganga, którym zebrał 3,5 miliona złotych dla Adasia Orlika ze Szczecina. Piękna sprawa, o tym też będziemy dzisiaj mówić.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe!
4: A jednak! Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
3: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
4: Dokładnie! Mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
3: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
4: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: I po reklamie.
7: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
8: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach. Mówi o nich otwarcie PiS.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
9: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
8: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
10: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
8: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
11: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
8: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro Meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Super FM. Pogoda.
1: No 33 stopnie to może jeszcze nie. Dzisiaj 24 w szczytowych momentach. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że na słońcu to może być nawet jeszcze więcej. Chmur na horyzoncie niewiele. Wiatr nieodczuwalny. Ciśnienie za to wysokie 1031 hektopaskali. Jutro minimalnie niższe. Ale jeżeli chodzi o temperatury, to do góry, bo nawet będziemy mieli 30 w niektórych częściach Szczecina.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Taka ładna pogoda na Dzień Matki też się prosi, żeby swoją gdzieś zabrać, na przykład na spacer. Ale o tym to my będziemy myśleć jutro, a dzisiaj jeszcze kolejna część przeglądu najważniejszych informacji dnia. Będzie o rocznicy śmierci Witolda Pileckiego. Będzie także o tym, że Adaś Orlik będzie mieć terapię genową za 15 milionów złotych, a wszystko dzięki Łatwodrogowi, który już raz zszokował polskie społeczeństwo i zebrał ćwierć miliarda złotych. Tym razem kwota jest mniejsza, ale ratuje kilka konkretnych osób. Od tego zaczniemy drugą część naszego spotkania. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie.
0: Ale

0: No trzeba przyznać, że stream Łatwoganga, który trwał przez ostatnie kilka dni, kiedy pokonywał trasę kilkuset kilometrów objeżdżając Polskę, no przyciągał uwagę, a kiedy okazało się, że jednym z beneficjentów tego streamu będzie Adaś Orlik, czyli chłopiec z Morzyczyna, który cierpi na bardzo poważną genetyczną chorobę i potrzebuje terapii za 15 milionów złotych, to niektórym jeszcze mocniej zaświeciły się oczy. No i okazało się, że tak naprawdę w kilkanaście godzin udało się zebrać 3,5 miliona złotych, a więc mamy piękną wiadomość i piękne, mamy nadzieję, pozytywne zwieńczenie tej historii. Szczegóły już teraz.
1: Ledwie tydzień wcześniej na profilu z Adasiem przeciw DMD mama Adasia Orlika opublikowała kolejną dramatyczną prośbę o wspomożenie trwające od prawie 3 lat zbiórki pieniędzy na leczenie synka.
2: Mój synek nie nadąża za innymi dziećmi, ale nie to jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest to, że ja wiem, co będzie dalej. Ale to właśnie tak się zaczyna. Trudności ze wstawaniem, wchodzeniem po schodach, osłabienie mięśni brzucha, później utrata chodzenia, następnie zanik kolejnych mięśni. Płuca i serce to też mięśnie.
1: Minęło raptem 7 dni, a szczęśliwa rodzina z ponad 15 milionami na koncie, udaną zbiórką na siepomaga.pl, jechała już do Gdańska.
3: Po północy się dowiedzieliśmy, że Piotrek teraz pomaga naszemu synkowi. Piotrku, dziękujemy, że uzbierałeś całą kwotę dla Maxa i że teraz pomagasz nam. To jest dla nas duże zaskoczenie, po prostu wygrana na loterii. Jedziemy cię osobiście uściskać.
1: To w Gdańsku swój kolejny charytatywny stream kończył Łatwogang, internetowy influencer Piotr Hanke, który postanowił przemierzyć Polskę na rowerze od Zakopanego do Gdańska właśnie, aby w ten sposób uzbierać pieniądze dla chorego na DMD 8-letniego Maxa. Gdy zebrał już brakujące 12 milionów w tamtej zbiórce, zdecydował o tym, że pomoże rodzicom Adasia, by uzbierać 3,5 miliona dla ich 4-latka. Trudno się dziwić, że wielu miało łzy w oczach i ogromna radość, jaka towarzyszyła Piotrowi, gdy dojeżdżał do Gdańska.
4: Cześć. Dziękuję, że tu jesteście, bardzo miło. Jesteście niesamowici i pamiętajmy, zrobiliśmy to wszyscy razem.
1: A w Gdańsku czekali już rodzice Adasia.
5: Dziękujemy.
6: Dziękujemy bardzo, to jest fantastyczne.
5: 3,5 miliona ludzi, nie wierzymy, po prostu nie wierzymy. Dziękujemy z całego serca, Piotrze. Dziękujemy.
1: To kolejna niesamowita zbiórka Łatwoganga. Przypomnijmy, Fundacja Cancer Fighters, ponad 250 milionów złotych, jakie Piotr Hanke już zebrał i jak widać wcale się nie zatrzymuje. Zresztą zbiórka na kolejne dziecko z DMD trwa. To 2-letni Wojtuś wybrany, bo jego zbiórka szła najgorzej. Zanim włączył się Łatwogang, na liczniku było 65 tysięcy złotych. Teraz to już ponad 10 milionów z wymaganych 15. Ale dzieci z DMD, które potrzebują najdroższego leku świata, tych dzieci jest w Polsce więcej. Dlatego rodzice Adasia Orlika podkreślają i wciąż zapraszają na 1 czerwca, bo rodzice chorych dzieci, w tym państwo Orlikowie, już wcześniej zaplanowali duże wydarzenie, które ma ruszyć w Dzień Dziecka. 79 godzin live, cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. Szczegóły tego wydarzenia, ale też właśnie historię innych dzieci z DMD można znaleźć na profilu tworzonym przez bliskich Razem Przeciw DMD na Facebooku.
0: Relacja Andrzeja Kutysa, piękny, wzruszający moment. No, rzeczywiście prawdą jest to, co powiedział Andrzej, że niektórym wczoraj mocno łezka zakręciła się wokół. Kwadrans po godzinie 17:00, najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. A

0: Dziś w Szczecinie odbyły się uroczystości związane z rocznicą śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Szczegóły w materiale Piotra Jarząbka.
1: 25 maja 1948 roku stracony został rotmistrz Witold Pilecki. Dziś, w 78. rocznicę jego śmierci, przy Technikum Ekonomicznym imienia właśnie rotmistrza Pileckiego w Szczecinie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Pileckiego wspominał Krzysztof Męciński, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
2: Bohater II wojny światowej, mi się wydaje i moim zdaniem jest to największy bohater II wojny światowej, człowiek, który dobrowolnie zgodził się na osadzenie w obozie koncentracyjnym Auschwitz, żeby opowiedzieć światu o tym, co w tym obozie się dzieje. Zapamiętaliśmy go z tego heroicznego czynu, tego zadania, które wykonywał dla polskiego państwa podziemnego w Auschwitz. Natomiast trzeba też pamiętać, że to był wielki patriota, społecznik, ale gdy była potrzeba, to z bronią w ręku bronił tej ojczyzny. Brał udział w walkach o niepodległość, w wojnie polsko-bolszewickiej, w wyprawie wileńskiej, w wojnie obronnej 1939 roku, w powstaniu warszawskim różnie walczył i również służył w drugim korpusie generała Władysława Andersa.
1: Młodzież Technikum Ekonomicznego sama wybrała Pileckiego na patrona. Przypomina Męciński.
2: Spotykamy się tutaj, żeby przypomnieć i oddać hołd tej wielkiej postaci, wielkiemu patriocie i żeby ta wiedza, ta historia była przekazywana kolejnym pokoleniom. Ja się bardzo cieszę właśnie, że jest w Szczecinie szkoła imieniem Witolda Pileckiego, że właśnie co roku spotykamy się tutaj z uczniami tej szkoły, którzy sami wybrali sobie na patrona Witolda Pileckiego, żeby przypomnieć jego historię, żeby rotmistrz Witold Pilecki był wzorem patriotyzmu, poświęcenia dla ojczyzny, dla kolejnych pokoleń.
1: Szczeciński ekonomik nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego od 2017 roku.
0: To był materiał Piotra Jarząbka. Wysłuchacie podsumowania dnia w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Równiuteńko 24 minuty po godzinie 17:00.

0: porannej rozmowie Radio Super FM. Dużo mówiliśmy dzisiaj o bazie paliw w Podjuchach i do tego tematu powrócimy, ale z innego punktu widzenia w popołudniowej rozmowie Radio Super FM po godzinie 18:00 będzie z nami Wojciech Drożynkiewicz, radny Koalicji Obywatelskiej. Już teraz gorąco zapraszam. 28 minut po godzinie 17:00. W tej godzinie jeszcze między innymi informacje sportowe.
1: Ale to był dzień. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
3: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
4: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
5: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem

0: Pijani to poważny problem, przestrzega Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Mowa o pijanych zarówno w kontekście prowadzenia samochodów, jak i w kontekście rowerzystów, a także kierowców hulajnóg. Widać to było szczególnie po ostatnim weekendzie, kiedy wiele osób, wracając na przykład z juwenaliów, mimo spożycia alkoholu próbowało wsiadać na rowery albo na hulajnogi.
1: Mówiąc nietrzeźwy kierowca, zazwyczaj mamy na myśli nietrzeźwego za kierownicą samochodu. Tymczasem okazuje się, że sporą grupę nietrzeźwych stanowią kierujący pojazdami innymi niż mechaniczne. Rowerami i hulajnogami elektrycznymi szczecińscy policjanci wraz z atrakcyjną pogodą obserwują wzrost liczby użytkowników hulajnóg elektrycznych i cyklistów, którzy są pod wpływem alkoholu. Zdarza się, że tylko jednego dnia policjanci zatrzymują kilka osób, które jechały nietrzeźwe na hulajnodze bądź rowerem. Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym wieku. Tylko w miniony weekend funkcjonariusze ukarali 22 nieodpowiedzialne osoby. Warto przypomnieć, że już od 5 lat obowiązują przepisy, które regulują korzystanie hulajnóg elektrycznych. Jedną z uregulowanych kwestii stało się korzystanie z elektrycznych hulajnóg na jezdniach, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Wyznaczona została też maksymalna prędkość tych pojazdów. Oczywiście jednym z ważniejszych zapisów jest zakaz prowadzenia tego typu środków transportu pod wpływem alkoholu. Obowiązuje również taryfikator, według którego za jazdę między innymi rowerem bądź hulajnogą w stanie nietrzeźwości policjant nałoży mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Nieco niższa kara finansowa, 1000 zł, czeka amatorów jazdy na dwóch kółkach, których stan będzie określony jako po użyciu alkoholu, czyli do wartości 0,25 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu.
0: Mówił Paweł Panczał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Mamy 17 minut do godziny 18. Za chwilę w Radiu Super FM wiadomości sportowe.

0: zapewne Netflixowe reality show, ten utwór przeżywa właśnie drugą młodość. Sanach miłości jest ślepa za nami, a teraz zapowiadane przeze mnie wcześniej informacje sportowe zebrane, przygotowane i zaprezentowane przez Piotra Jarząbka.
1: Przewaga w pierwszej połowie, potem nieuznana bramka, a na koniec czerwona kartka dla bramkarza. Działo się w ostatnim meczu piłkarzy Pogoni Szczecin w tym sezonie. Duma Pomorza zremisowała 1-1 z GKS-em Katowice. Bramkę dla portowców w 31 minucie zdobył Filip Czujć. Granatowo-bordowi podwyższyli nawet prowadzenie za sprawą Kamila Grosickiego w 85 minucie, ale arbitrzy uznali, że skrzydłowy był na spalonym i bramka nie została uznana. Właśnie tę sytuację na pomeczowej konferencji komentował trener portowców Tomasz Tomasberg.
2: To był taki dziwny mecz na pewno. Graliśmy z drużyną, która walczyła o Europę. Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, stworzyliśmy sobie wiele okazji do bramek i tak naprawdę mogliśmy spokojnie schodzić na przerwę z większą przewagę. Dla mnie kluczowa sytuacja to jednak to nieuznanie bramki Kamila Grosickiego, który w moim przekonaniu było błędem i oczywiście można robić błędy, ale nie kiedy masz ponowną okazję do poprawienia swojego błędu i sprawdzenia tego na warze, no to nie możesz popełniać takich błędów. Uważam, że w tej sytuacji troszeczkę nas okradziono z tej bramki.
1: W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał bramkarz Dumy Pomorza Krzysztof Kamiński, przez co między słupkami zastąpił go strzelec gola Filip Czujć. GKS-owi udało się go pokonać, a zrobił to były zawodnik Pogoni Marcel Wędrychowski. Pogoń więc z GKS-em zremisowała i skończyła sezon Ekstraklasy na 9 miejscu w tabeli. Spokojny o ligowy byt wciąż nie może być za to Świt Szczecin, który w weekend przegrał 0-1 na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Podopieczni trenera Marcina Sasala stracili bramkę już w 7 minucie spotkania, po raz kolejny słabo weszli w mecz, podkreśla szkoleniowiec Dumy Północy.
3: Jak zwykle na początku meczu graliśmy jakoś, nie wiem, sparaliżowani, straciliśmy bramkę znowu do 7 minuty, nie wyciągnęliśmy wniosków z tego. No i tak to się ułożyło, że do przerwy 1-0, druga połowa lepsza, mnóstwo sytuacji, ale szarpana z obydwu stron, nie było płynnych akcji, mecz ogólnie słaby, nerwowy. Ale no, może to stawka meczu, może inne czynniki, które się na to złożyły. Mecz z sytuacjami kontrowersyjnymi, no bo skoro dwa razy gospodarze wybijają piłkę niby z linii, to pytanie, czy to było niby z linii, czy zza linii, czy sprzed linii, bo tego nie wiemy. Oczywiście materiały dowodowe znikną, jak domniemam. Stare przysłowie, znowu się okaże, że sędzia ma zawsze rację, więc przegrywamy 0-1 i jesteśmy... Przynajmniej ja jestem mocno wkurzony na to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło.
1: Przed ostatnią kolejką drugiej ligi Świt jest na 11 miejscu w tabeli. Z ligi bezpośrednio spaść już nie może, ale wciąż nie jest pewny, czy nie zagra w barażach o utrzymanie. Nad tymi miejscami ma zaledwie 3 punkty przewagi. Wspomnijmy jeszcze o piłkarzach ręcznych Sandra Spa Pogoni Szczecin, którzy znacząco skomplikowali sobie sprawę awansu do Orlen Superligi, przegrywając w pierwszym barażu o awans 31-34 z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Teraz przed portowcami rewanż, który odbędzie się 30 maja w Piotrkowie Trybunalskim.

0: za chwilę w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, a potem po godzinie 18 popołudniowa rozmowa z Wojciechem Dorżynkiewiczem, radnym Koalicji Obywatelskiej. Już teraz gorąco zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. Wiadomości Super FM.
4: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało lekko rannych w zdarzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
4: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
6: Oczywiście, że tak i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
4: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji.
4: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
8: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
4: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
9: Dużo tematów się nagromadziło, więc będziemy już je zaraz komentować. Nie na żadną próbę, jesteśmy na antenie.
10: Dzień dobry, bardzo.
9: Wojciech Dorżynkiewicz jest razem z nami w studiu, czyli radny Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. Kłaniam się, panie radny, dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
9: Od czego zaczynamy, od Krakowa czy od Podjuch?
10: Niech pan redaktor wybiera i decyduje.
9: To od Podjuch zaczynamy w takim razie.
10: Podjuchy są bliższe mojemu sercu.
9: I bliższe też Szczecinowi, chociaż z tego spektrum politycznego to zakończymy w takim razie...
10: Ja jestem z Prawobrzeża, więc Podjuchy są naprawdę mi bliskie.
9: I ile razy pan zrobił facepalm, kiedy dowiadywał się o kolejnych przygodach związanych z STBS-em, bazą paliw, stocznią rozbiórkową i tego typu różnymi wydarzeniami, które spotkały Podjuchy w ciągu ostatniego kwartału?
10: Ostatnio w innej audycji powiedziałem, że mam wrażenie, że Podjuchy spotyka kolejna plaga egipska. Mam nadzieję, że liczba tych plag już ulega wyczerpaniu powoli, bo rzeczywiście tych kontrowersji 7.
9: Ale dobrze,
10: polityk nie powinien odpowiadać na takie pytania, bo zawsze można się pomylić, powiedzieć święto 6 króli i później ma się problemy przez lata.
9: Plag egipskich było 7, na razie wyczerpaliście 3, ale to znaczy, że rządzicie...
10: Nie wyczerpaliśmy, panie redaktorze, nie wyczerpaliśmy.
9: I jeszcze będzie więcej?
10: Nie wyczerpaliśmy 3, ponieważ ja i Koalicja Obywatelska, a nawet Urząd Miasta, bronimy mieszkańców Podjuch, jeżeli chodzi o nielegalną budowę bazy paliw w Podjuchach. I działamy ku temu, żeby ta inwestycja nie mogła tam być zlokalizowana, bo pana pytanie tutaj zasugerowało, jakby to była, nie wiem, moja wina albo wina Koalicji Obywatelskiej, że ta baza paliw tam powstaje, a tak wcale nie jest i wielokrotnie już udowodniliśmy, że sprzeciwiamy się temu, wysłaliśmy zawiadomienia do prokuratury, będzie w tej sprawie, już wiemy, postępowanie prowadzone teraz do planu ogólnego, zgłosiliśmy wniosek, żeby na tej działce nie mogły być zlokalizowane składy i magazyny i dalej będziemy pracować nad planem miejscowym, który wykluczy tam tego typu działalność, więc nie wyczerpaliśmy.
9: Co mówią złośliwi, że obudziliście się na stacji na peronie, kiedy na peronie na dworcu głównym w Szczecinie, kiedy pociąg jest już w połowie drogi do Poznania.
10: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, jestem osobą związaną z Prawobrzeżem, ale nie bywam codziennie w Podjuchach. Nie widziałem, że tam ktoś nielegalnie buduje tę bazę paliw. Gdy tylko mieszkańcy zgłosili się do mnie, do nas z tym problemem czy zapytaniem, od razu podjęliśmy reakcję. Od razu, niezwłocznie.
9: No, kiedy mieszkańcy już zrobili niezłą zadymkę, to rzeczywiście podjęliście akcję. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście to jest akcja, która będzie miała skuteczność, czy pewną kontrskuteczność? Bo przyznam się szczerze, że teraz jak uważam za skandal temat bazy paliw, da mi pan dokończyć myśli, pytanie, panie radny. Tak, w tym momencie wpisywanie projektów do planu ogólnego, że nie będzie mogła w miejscu powstawać baza paliw, gdzie teoretycznie przecież inwestor kupował tą działkę z intencją budowy bazy paliw. Co więcej, miasto nie wykorzystało prawa pierwokupu do części działki, która znajduje się obecnie pod władaniem Orlen Energy. To brzmi to tak trochę na zasadzie, jakbyście rzeczywiście gasili pożar, który jest już tak wielkim pożarem,
10: panie
9: że
10: redaktorze,
9: tylko pozostało
10: dla mnie najważniejsza
9: interwencyjne.
10: Najważniejsze w tym wszystkim dla mnie jest to, że ta budowa jest nielegalna, że jest to samowola budowlana, a pełnomocnik inwestora wypowiada się w dosyć arogancki sposób. I mam wrażenie, że każda jego medialna wypowiedź przyczynia się ku temu, żeby ta baza na pewno tam nie powstała i żeby uległa ona ostatecznie rozbiórce, ponieważ ten poziom arogancji jest dla mnie niedopuszczalny i sądzę, że nie tylko dla mnie. Natomiast nie zapominajmy o jednym. Jest to samowola budowlana, jest to nielegalne, a my w Szczecinie nie zgadzamy się na to, żeby samowole budowlane powstawały, żeby inwestorzy, którzy w ten sposób chcą realizować inwestycje z pominięciem procedur, z pominięciem mieszkańców, żeby to robili. Stoimy po stronie prawa, stoimy po stronie mieszkańców i będziemy stać do ostatniego dnia, dopóki rządzili.
9: Wyobrażam sobie taką sytuację, że rzeczywiście inwestor, który zrobił inwestycje na Rympał, rozbiera tą bazę paliw, uzyskuje wszelkie możliwe pozwolenia ze względu na to, że miał decyzję środowiskową, wszystkie procedury były w trakcie, po czym stawia ją jeszcze raz. Ale nie będzie teraz możliwe, ponieważ wy zmieniliście, chcecie zmienić zapisy do planu ogólnego.
10: Do planu ogólnego i co więcej, zapowiedzieliśmy, że będziemy uchwalać plan miejscowy dla tego terenu, który jest wszczęty od kilku lat i w tym planie zagospodarowania przestrzennego również wykluczymy możliwość budowy na tym terenie baz paliw.
9: Brzmi to jak setki milionów złotych odszkodowania dla Orlen Energy.
10: Nie, panie redaktorze, ponieważ na tym terenie, znaczy, panie redaktorze, setki milionów odszkodowań za co? Za to, że ktoś zaczął realizować samowolę budowlaną i nielegalnie zaczął realizować inwestycje? No nie, nie, nie. Gdyby tam były wydane warunki zabudowy, gdyby było wydane pozwolenie na budowę i my byśmy coś takiego robili, to tak, miasto pewnie by wtedy naraziło się na setki milionów złotych odszkodowania. W tym przypadku nie ma warunków zabudowych wydanych, nie ma tam, nie ma tam zgody. Decyzja środowiskowa nie pozwala na to, żeby rozpoczął ktoś inwestycje. Gdyby pan chciał sobie działkę, na działce postawić domek i miał pan decyzję środowiskową, gdyby pan taką, załóżmy, potrzebował, ale nie miał pan warunków zabudowy, to i tak dostałby pan karę, a inspektor nadzoru budowlanego mógłby nakazać panu rozbudowę.
9: Ale a jednocześnie mieć blokadę możliwości prowadzenia inwestycji, która teoretycznie wiązała się z tym, że kupuje działkę na terenie przemysłowym, to jest różnica.
10: Panie nie redaktorze, panie redaktorze, ja znam przypadek w ja znam przypadek w Dąbiu, gdy ktoś sobie zaczął budować dom na początku lat 2000, może pod koniec lat 90. Ten dom do dzisiaj stoi, ponieważ była to samowola budowlana. Ktoś nie miał, złamał wszelkie możliwe parametry tej budowy i 20 lat ta osoba się boryka z tym, żeby zalegalizować tę budowę, ponieważ mieszkańcy dookoła właśnie nie zgadzają się na to, żeby ta, żeby jego budynek stał pół metra od ich działek, bo w przepisach jest, że jest bodajże wtedy było 3 metry, gdy on to zaczynał budować. I te zdanie mieszkańców, którzy będą mieszkali czy mieszkają w najbliższym sąsiedztwie, jest tutaj najważniejsze. I w tym momencie, kiedy nie ma wydanych warunków zabudowy inwestor, nie ma pozwolenia na budowę i nie konsultował z mieszkańcami tej budowy, to naszym zadaniem jest zrobić tak, żeby pokazać innym inwestorom, że takie samowole budowlane w Szczecinie nie przejdą.
9: I tutaj jeszcze ostatni wątek w tym temacie, bo o ile oczywiście trudno jest polemizować i nie odważyłbym się na polemizowanie z tym, czy to jest inwestycja robiona na rympał, czy jest robiona arogancko, czy jest robiona z pominięciem prawa.
10: No wydaje z tym mi się, nie da rady polemizować,
9: nic nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale
10: no zakładam,
9: strony,
10: że mecenas, który u pana rano był...
9: A słuchał pan tej rozmowy, czy nie?
10: Częściowo jej słuchałem, byłem w pracy, więc nie mogłem całe je niestety wysłuchać, ale no, poziom arogancji jest ogromny, jeżeli chodzi o tę sprawę.
9: Ale to już powiedzmy, że jest kwestia wtórna. Bardziej mi chodziło o to, że tam obok powstaje duży plac demontażowy dla barek i dla różnych obiektów stoczniowych. Jak to jest możliwe, że na jednej działce będzie wyłączona funkcja magazynowo-przemysłowa, a na drugiej działce ta funkcja
10: będzie normalne. Panie redaktorze, no...
9: Czyli jest pewna jakaś taka nierówność między
10: panie redaktorze, ale nie, no jest to normalne. No często ma pan dwie działki obok siebie, na jednym pan może wybudować dom jednorodzinny, a na drugiej działce obok pan może wybudować na przykład halę. No takie rzeczy się zdarzają. No przystępujemy do sporządzania planu ogólnego, czy zaraz będziemy go uchwalać. Proszę przejrzeć te plany ogólne, no i tam wszędzie tak jest. No strefa jest usługowa wydzielona na jednej działce, a obok jest strefa wielorodzinna na przykład, tak? Albo lasy. I tak dalej, i tak dalej.
9: Jaka będzie funkcja na tej działce, którą posiada Orlen obecnie?
10: Będzie to działka usługowa z wyłączeniem magazynów i składów.
9: Co to znaczy działka usługowa? Ten, co tam
10: panie redaktorze, bym musiał zajrzeć w telefon, żeby panu dokładnie powiedzieć, ponieważ tam jest, ma pan strefę usługową i w podkategoriach, jeżeli dobrze pamiętam, jest kilkanaście punktów, które mogą być na danej działce zawarte, tak?
9: Rozumiem.
10: Na przykład elektrownia fotowoltaiczna tam by mogła powstać, ale już nie magazyn i skład. Tam by mógł powstać na przykład skwer zieleni, bo to też się mieści akurat, jeżeli chodzi o plany ogólne w usługach. Tak, tak to jest zrobione, to nie nasza wina, to ustawodawca jeszcze poprzedni to tak wymyślił i opatentował. I nie będzie tam mogło być tylko magazynów i składów.
9: Czyli tak naprawdę uważam, że ten temat się nie skończy, bo jak mieszkańcy zobaczą, jak wygląda demontaż barek i jak wygląda piłowanie metalu,
10: panie
9: to powiedzą,
10: redaktorze, proszę
9: chyba
10: też,
9: byśmy tą bazę paliw woleli.
10: Panie redaktorze, będę na pewno gościł często w podjuchach i patrzył także, chociaż to nie ja wydawałem decyzję na to, żeby tam ta działalność obok była prowadzona, ale będę przejeżdżał obok kilka razy, zobaczę na pewno w najbliższych tygodniach, czy ta działalność jest prowadzona zgodnie z prawem, bo jeżeli będzie prowadzona zgodnie z prawem, czyli ten hałas robiony przez tego przedsiębiorcę będzie poniżej 50 decybeli, no to nie będzie to uciążliwa działalność dla mieszkańców, a jednak jest to teren przemysłowy.
9: Dwie minuty do końca zostało ostatnie, więc pytanie, Aleksander Miszalski odwołany, nie będzie już prezydentem Krakowa. Czy to jest fala, która poniesie się po prezydentach Koalicji Obywatelskiej w całej Polsce?
10: Wie pan co? Pewnie są osoby, które chciałyby tak tą łódką bujać, żeby tak się wydarzyło, żeby robić takie wrażenie, że w kraju się źle dzieje, że samorządowcy są odwoływani. Natomiast ja nie sądzę, żeby zyskało to jakiś szerszy aplauz wśród Polaków, ponieważ Polacy nie lubią takich politycznych akcji zadym i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że poza Krakowem, wie pan co, ja nie oceniam, czy Aleksander Miszalski był słaby, czy nie był słaby, ponieważ ja mieszkam w Szczecinie, nie zajmuję się sprawami krakowskimi na co dzień, to mieszkańcy oceniają. Poszło 30% osób, blisko 30% osób mieszkańców Krakowa poszło na to 30% referendum.
9: 30% uczestników względem poprzednich wyborów,
10: tak,
9: bo to też jest tam
10: wyborów, czyli to nie jest, jest to dużo i niedużo, no udało się osobom,
9: nie,
10: które
9: dużo, to więcej takich wydarzeń
10: udało
9: było, to
10: się
9: pewien
10: organizatorom doprowadzić do tego. Byli skuteczni tutaj na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o Aleksandra Miszalskiego, sądzę, że tutaj zaprocentowało 20 lat rządów jednak prezydenta Majchrowskiego, których końcówka była już bardzo burzliwa tak pod względem emocji w Krakowie. Plus i kilka jego, załóżmy tam, jakichś błędów, ale nie wiem jakich, bo tak jak mówię, nie śledzę sceny krakowskiej na co dzień.
9: Takie porównanie ciekawe, panie radny. Szczecin 0,1% powierzchni miasta do strefy czystego transportu, Kraków 60% powierzchni miasta.
10: To na przykład może to był powód, tak? Nie jestem mieszkańcem Krakowa, więc nie chcę tutaj mówić, dlaczego ta kampania referendalna się udała, dlaczego Aleksander Miszalski ostatecznie przegrał. Natomiast nie sądzę, żeby udało się to w innych miastach. W Szczecinie choćby dlatego, że u nas i Konfederacja, i PiS są takimi słabymi środowiskami, że nie dałyby rady nawet zebrać podpisów, to jest raz. Dwa, u nas w Szczecinie nie ma takich emocji, jak były w Krakowie, tak? Ponieważ w Krakowie te emocje się gromadziły 20 lat, plus kilka błędów pewnie jakichś prezydenta Miszalskiego i się skończyło, jak się skończyło. Więc sądzę, że te bujanie łódką Konfederacji i PiSu się nie uda w zbyt wielu miastach. Pewnie będą próbować.
9: Wojciech Dorożynkiewicz, radny Koalicji Obywatelskiej, był w poniedziałek po południu z nami w studiu. Dziękuję panu, panie radny.
10: Dziękuję bardzo państwu.
9: I zapowiadam, że jutro o poranku za to Olgierd Greblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, więc już teraz gorąco zapraszam. To był poniedziałkowe wydanie magazynu, ale to był dzień, to było poniedziałkowe podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, trzymajcie się i do usłyszenia.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny French. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów. Wygrała rozstawa nas trójką Iga Świątek. Przemysław Pozowski.
9: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie strat Igi Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera w potwornym upale, bo dziś także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7. Tam Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Chin Wen Zheng, 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne Chinka, szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena French i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
8: Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Błażej Kulesza.
10: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie, nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
8: Mówił Błażej Kulesza.
11: Dobry wieczór. Tu Super F.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
1: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku, w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim, zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
1: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej, oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
4: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
5: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
1: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
6: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
1: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
7: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
1: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przez ostatnie dni polsko-szwedzki reżyser Magnus von Horn, nominowany do Oscara za film Dziewczyna z igłą, przebywał w Cannes, gdzie był w gronie jury filmów krótkometrażowych. To była też okazja dla niego, aby opowiedzieć światu o planach nakręcenia kolejnego filmu, który już dziś zapowiada się na duże wydarzenie. Wszystkie dotychczasowe pełnometrażowe filmy Magnusa von Horna miały swoje światowe premiery na festiwalu w Cannes. Intruz, Sweat i wspomniana Dziewczyna z igłą. Cannes lubi tego twórcę, a jego kolejny film ma otwartą drogę do tego festiwalu. Projekt zapowiada się intrygująco. Magnus von Horn przygotowuje bowiem swój pierwszy anglojęzyczny film. Thriller Pasażer oparty będzie na powieści Ulricha Aleksandra Boschwitza z 1938 roku. W główną rolę w filmie wcieli się Jeremy Strong, znany z serialu Sukcesja. Głównym bohaterem opowieści jest szanowany biznesmen Otto Silberman, który po wydarzeniach znanych jako Noc Kryształowa zostaje zmuszony do ucieczki z Berlina. Otto próbuje uratować swój majątek, przemieszczając się z pociągu do pociągu, podczas gdy jego ojczyzna stopniowo zamienia się w pułapkę, a jego tożsamość ulega rozpadowi. Jak mówi sam reżyser, chcę nakręcić film o tym konkretnym momencie, o chwili, zanim ktoś przyzna, że świat się zmienił. Widzę to teraz wszędzie, w nagłówkach, w negocjacjach, w pokojach ludzi, których kocham. Jesteśmy niezwykli w byciu sobą. Film Pasażer ma już amerykańskich partnerów, będzie miał silną dystrybucję na całym świecie. Czy podbije festiwalowy świat? O tym przekonamy się za jakieś 2 lata. A jutro w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM podsumuje festiwal w Cannes, podczas którego, jak można było się spodziewać, dużo się wydarzyło.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: szafy cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
9: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
8: Świetny mecz rozegrała Maja Chwalińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4-6-0.
10: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także no, myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
8: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział, o szczegółach Błażej Kulesza.
11: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
12: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
11: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
12: Są w karierze zawodnika i wzloty i upadki. Rzeczywiście jest tak, że no, póki co Jeremi nie pełni większej roli.
11: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Mielicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.
13: Dobry wieczór, tu Super FM.
14: Super.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
3: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
1: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem, takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej, nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
1: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu oszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin François Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl. Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Muzyka poetycka, teatr i wyjątkowe spotkanie z twórczością Mariana Hemera. Tak zapowiada się najbliższy czas na kulturalnej mapie regionu. Już jutro niezwykły muzyczno-poetycki wieczór pod hasłem Brawo Hemar. Olga Adamska sięga po teksty Mariana Hemera, nadając im nowe, współczesne brzmienie. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to spotkanie z poezją pełną emocji, humoru i refleksji. Artystce towarzyszyć będą Roman Rydz na akordeonie, Wojciech Gunia na kontrabasie oraz Radosław Woźko na perkusji. Gościnnie wystąpi także aktor Marcin Sztendel. W weekend natomiast Opera na Zamku zaprasza na niezwykłą bajkę muzyczną dla dzieci i dla całych rodzin. Toto to opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji i akceptacji, a także sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Sarta. To współczesna wersja dobrze znanej bajki o brzydkim kaczątku. W sobotę Villa Lenza zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które rozpocznie się o 11 w ogrodzie Willi Lenza. Na letniej scenie wystąpi Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół powstały z inicjatywy akordeonisty i pianisty Krzysztofa Baranowskiego. Zarówno skład instrumentalny, skrzypce, akordeon, klarnet, gitara, kontrabas oraz instrumenty perkusyjne, jak i stylistyka wykonawcza nawiązują do tradycji orkiestr okresu międzywojennego. Repertuar zespołu inspirowany jest złotą erą polskiej muzyki rozrywkowej. Artyści sięgną po często zapomniane utwory, prezentując je w nowych aranżacjach, z poszanowaniem ich oryginalnego charakteru. W programie znajdą się więc walce, tanga, fokstroty i inne formy muzyki tanecznej znane z przedwojennych scen, kabaretów i rewii. Twórczość takich artystów i autorów jak Adam Aston, Julian Tuwin, Marian Hemar, Eugeniusz Bodo czy Hanka Ordonówna zyskują nowe brzmienie, aktualność i zachowują jednocześnie swój niepowtarzalny styl. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Przypomnę, rozpocznie się o 11 w sobotę w ogrodzie Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Nawet kilkanaście godzin utrudnień po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Czesi ostrzegają przed atakiem Rosji na jeden z krajów bałtyckich. Coraz więcej polskich tenisistów awansowało we French Open.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Wciąż zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Piłą. Po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę.
4: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną. Obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
3: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
5: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
3: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Tymczasem rosyjski MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Komunikat Moskwy zapowiada uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami. A teraz celem numer jeden jest znalezienie autorów fałszywych alarmów, o czym Maciej Kluczka.
6: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
7: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
6: Także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gruźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
3: Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jean Munarem.
8: Miałem i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa.
3: Do drugiej rundy awansowały już cztery Polki. Dziś Iga Świątek i Maja Chwalińska, a wczoraj Magdalena Ci i Magdalena Frech.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Więcej leków ma produkować Polska i Europa. Są nowe przepisy. Słowacki premier nie chce dać specjalnego statusu Ukrainie w Unii. Takiego upału jak dziś nie przeżyli jeszcze w maju Brytyjczycy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska BIS. Pacjenci będą dostawali szybciej i dużo tańsze leki niż do tej pory, zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. To wynik unijnej reformy prawa farmaceutycznego dotyczącej m.in. bezpieczeństwa lekowego. W tym miesiącu Unia Europejska przyjęła akt o lekach krytycznych, a w grudniu ubiegłego roku pakiet farmaceutyczny. Jak tłumaczyła wiceminister, na mocy nowego prawa więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Pierwsze zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku. Będzie kolejna nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Szymon Kępka o szczegółach.
3: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
4: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
3: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
4: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
3: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze.
1: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu i na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista banku PKO S.A. Piotr Bartkiewicz.
5: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy tempo wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
1: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody pod tak zwany korek. Słowacki premier Robert Fico stwierdził, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską, co proponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Fico uważa, że najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Unii, Albanii, Serbii i Czarnogóry. Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych, powiedział słowacki premier. Od 1 lipca prezydencję w Unii obejmie Słowacja. Brytyjczycy chłodzą się po upalnym dniu. Dziś przeżyli najcieplejszy majowy dzień w swojej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
2: Czy coś

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: radio, które codziennie uśmiecha się do Ciebie.
1: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił.